mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: SK2 Toruń.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Sytuacja w szkołach jest monitorowana na bieżąco, informuje prezydent Torunia Paweł Gulewski. W piątek rano zwołał on posiedzenie sztabu kryzysowego, na którym znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych, Wydziału Ochrony Ludności, w tym Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia. O krokach, które w obecnej sytuacji podejmuje Toruń, mówi prezydent Paweł Gulewski.
2: Jesteśmy po kilku spotkaniach, które w różnej formie odbywaliśmy przez ostatnie 24 godziny, ale tak naprawdę w trybie sztabu kryzysowego działamy już od środy zeszłego tygodnia, kiedy powiedzieliśmy oficjalne informacje na temat potencjalnych zagrożeń związanych z błąkającymi się dronami oraz zagrożeniami z powietrza i nie tylko. I tu, chcąc być bardzo precyzyjnym, chciałbym podać bardzo szczegółowy harmonogram naszych działań, które wspólnie ze służbami, agendami miejskimi, ale także we współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, działania podejmujemy już od kilku dni. Na to nałożyły się te zjawiska, o których była wczoraj mowa, te zjawiska dotyczące sytuacji groźnych, które zadziały się na terenie kilku placówek oświatowych w kraju, a szczególnie biorąc pod uwagę wiralowe informacje o potencjalnych zagrożeniach, również w placówkach oświatowych na terenie gminy miasta Toruń, z którymi mamy do czynienia i mieliśmy do czynienia w późnych godzinach popołudniowych, wieczornych i późnonocnych. Szanowni Państwo, zatem już 30 września odbyliśmy naradę prezydenta miasta Torunia dotyczącą systemu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności w placówkach oświatowych i sytuacji reagowania na ewentualne ataki powietrzne. Potem, dokładnie 2 października, odbyło się spotkanie Wydziału Ochrony Ludności i Wydziału Edukacji dotyczące organizacji szkolenia dla dyrektorów przy udziale Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym mieście. 5 października odbyło się spotkanie Wydziału Ochrony Ludności z Komendą Miejską PSP dotyczące weryfikacji wytypowanych przez PSP punktów schronienia oraz weryfikacji wytypowanych przez dyrektorów szkół punktów schronienia dla dzieci i młodzieży na terenie Torunia. 8 października, czyli w dniu wczorajszym, odbyło się spotkanie WOL-u z zastępcą prezydenta miasta Torunia, panią Dagmarą Zielińską, odpowiedzialną m.in. za oświatę, w sprawie długofalowych działań w zakresie audytów bezpieczeństwa szkoleń pracowników szkół, uczniów i rodziców. I dokładnie również wczoraj byliśmy ze sobą na bieżąco w różnych formatach ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w kontekście zjawisk, o których informowały media oraz Komenda Główna, Policja, także MSWiA, jeśli chodzi o zdarzenia na terenie całego kraju, w tym to ostatnie na terenie województwa mazowieckiego. Dalej odbyliśmy spotkania ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, wymienialiśmy informacje w zakresie przygotowania zasad bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i obiecaliśmy sobie również spotkanie w dniu dzisiejszym o godzinie 8.30. Mieliśmy naradę w formacie sztabu kryzysowego, między innymi z przedstawicielami, z panem komendantem miejskim policji, z Strażą Miejską, z panem komendantem Bartulewiczem, członkami, panem dyrektorem, członkami WOL-u, pionem pani prezydent, który bezpośrednio odpowiada za organizację pracy i bezpieczeństwa, jeśli chodzi o placówki oświatowe, oraz służbami, które są odpowiedzialne za szeroko pojmowane bezpieczeństwo w kontekście dalszych działań, wymiany informacji. Wczoraj 2 komunikaty zostały sformułowane przez nas, przez Urząd Miasta Torunia. One były zawsze konsultowane z partnerami z policji i innych służb w kontekście bezpieczeństwa. Przypomnę ten ostatni. Odradzaliśmy i nie było o tym mowy, aby odwołać dzisiaj zajęcia w placówkach oświatowych z uwagi na brak podstawy prawnej oraz brak tak naprawdę faktycznych przesłanek ku temu. Niemniej jednak jesteśmy blisko w kontakcie z w zasadzie dyrektorkami i dyrektorami każdej z placówek oświatowych w naszym mieście. Pani prezydent dzisiaj w szczegółach opowie, co będziemy robić dalej, jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia, jeśli chodzi o sprawy doraźne, ale także działania długofalowe, szkoleniowe, systematyzujące pewien standard, jeśli chodzi o wytyczne. Nie wymyślamy prochu i o tym również będzie mówił dyrektor WOL-u. Są zarządzenia, są wytyczne, są standardy w zakresie bezpieczeństwa, które placówki oświatowe mają i są z nimi oswojone. Kontekst dzisiejszego poranka jest również jasny, o tym także informowaliśmy w tym ostatnim naszym komunikacie około godziny 22. Informowaliśmy także o realizacji zarządzenia Komendy Głównej Policji w Warszawie, ale także MSWiA, jeśli chodzi o patrole policjantów. W tym przypadku w Toruniu również patrole mieszane i realizowane przy współudziale Straży Miejskiej w placówkach oświatowych. drogowych publicznych i niepublicznych na terenie gminy miasta Toruń. O realizacji tych patroli też będziemy mówić w dalszej części naszego spotkania.
1: Z kolei o tym, jakie działania zostały wdrożone w szkołach i co zaplanowano na przyszłość, mówi Dagmara Zielińska, zastępczyni prezydenta.
3: Każda z naszych szkół ma wprowadzone procedury. My zwróciliśmy się wczoraj do dyrektorów jednostek oświatowych tylko i wyłącznie o to, żeby te procedury przejrzeć, zaktualizować, jeżeli jest taka potrzeba, i po prostu wdrożyć i jakby konsekwentnie ich codziennie przestrzegać. I to się rzeczywiście już dzieje. Jesteśmy w bieżącym kontakcie zarówno z dyrektorami szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Mamy do dyspozycji również służby, które informują nas o każdym swoim kroku albo też o ewentualnych działaniach niepożądanych. My też z drugiej strony na bieżąco przekazujemy informacje o jakichś sytuacjach, które mają miejsce, a wywołują u nas niepokój. Natomiast, drodzy Państwo, jedna taka najważniejsza sprawa to właśnie, żeby w tym całym chaosie informacyjnym zachować spokój. Dzisiejsza frekwencja w szkołach pokazuje nam, że nie ma tego spokoju. Frekwencja w szkołach ponadpodstawowych na poziomie około 30%, w szkołach podstawowych na poziomie około 50%. To pokazuje, że ten niepokój jest wywołany wśród i rodziców, i dzieci, i nauczycieli. Apelowaliśmy w komunikacie o zachowanie tego spokoju, o bezpieczne odprowadzenie dzieci do szkoły i uczestnictwo w zajęciach. Staramy się środowisko szkolne przygotować na różne ewentualności. W tym celu też zaproponowaliśmy dyrektorom w dniu dzisiejszym spotkanie, na którym przekażemy konkretne wytyczne, natomiast już wspólnie z Wydziałem Ochrony Ludności, Wydziałem Edukacji pracujemy nad programem szkoleniowo-audytowym, który ma taką na razie roboczą nazwę Bezpieczna Szkoła. Zespół profilaktyczny będzie wprowadzał działania na terenie każdej szkoły. Będzie to zespół, który się będzie składał z przedstawicieli Wydziału Ochrony Ludności, ze Straży Miejskiej, specjalistów, którzy będą przeprowadzali nie tylko audyty bezpieczeństwa infrastruktury szkolnej, ale również cykliczne warsztaty dla pracowników. Co ważne, zwrócimy się również do dyrektorów szkół o zwołanie rad nadzwyczajnych w celu poinformowania o kolejnych krokach. Chcielibyśmy, żeby w tych radach pedagogicznych wzięli udział wszyscy pracownicy szkoły. Dla nas jest to bardzo ważne, żeby również w takiej radzie pedagogicznej brali udział pracownicy administracji i obsługi, bo bardzo często to właśnie oni są na pierwszym froncie. To właśnie oni bardzo często, wpuszczając dzieci do szkoły, widzą jakąś sytuację, która mogłaby i która wywołuje niepokój. Stąd też zaproszenie dla wszystkich. Oczywiście materiały informacyjne, którymi dysponujemy, przekazujemy również szkołom na bieżąco. Mowa tutaj o dokumentach, które są i poradnikach, które są przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czy MSWiA, chociażby poradniki bezpieczeństwa Wiedza Moją Tarczą. Staramy się nie wywoływać paniki, natomiast uspokoić, ale też uważnie przyglądać się temu, co dzieje się na terenie szkoły. Szanowni Państwo, oczywiście cykl tych warsztatów, który będzie prowadzony, już będzie bezpośrednio ustalany ze szkołami. Chcielibyśmy również, żeby w takich warsztatach profilaktycznych wzięli udział rodzice, bo drodzy Państwo, no też jestem mamą i na mój telefon w ramach różnych grup, ale też od rodziców zatroskanych trafiały najróżniejsze materiały. Niektóre takie, których rzeczywiście nie chciało się w ogóle oglądać, a wiele z nich to były po prostu fejki, które nigdy nie powstawały albo powstawały przy użyciu sztucznej inteligencji. My sami siebie też wprowadzamy i nakręcamy wzajemnie, powodując to, że czujemy się zaniepokojeni o dzieci, o funkcjonowanie szkoły. Nie słuchamy i nie czytamy komunikatów, a komunikaty staramy się przygotowywać jasne i czytelne tak, żeby uspokoić. Jak my będziemy wzbudzać między sobą, między rodzicami ten niepokój przenosi się na nasze dzieci. Nasze dzieci również zaniepokojone nie chciały po prostu dzisiaj iść do szkoły. Więc taki ode mnie gorący apel, żebyśmy czasem zastanowili się, co przekazujemy dalej i wzięli udział w tych warsztatach. Postaramy się, żeby warsztaty, które będą dla rodziców przygotowane, były w godzinach popołudniowych, tak żeby rodzice mogli w nich uczestniczyć. Dobrze, ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że będziemy też pracować nad taką bezpieczną ścieżką wsparcia poza audytami, czyli taką bezpieczną ścieżką, gdzie ktoś będzie mógł zgłosić niepokojącą sytuację, która miała miejsce na terenie szkoły, jakieś niepokojące zachowanie, czy to rówieśnika, czy osoby, która weszła na teren szkoły. Być może będzie to w postaci dodatkowych miejsc, w którym będzie można taki anonimowy list włożyć, lub też w postaci skrzynki mailowej, na które będzie można to zgłoszenie skierować.
1: W piątek w Toruniu od samego rana przy szkołach pojawiło się więcej patroli Straży Miejskiej i Policji, mówi komendant Straży Miejskiej w Toruniu, Mirosław Bartulewicz.
4: Pragnę zapewnić, że od Straży Miejskiej poprzez Policję i inne służby dedykowane jesteśmy w stałym kontakcie, informujemy siebie nawzajem i koordynujemy nasze działania po to, żeby nasi mieszkańcy, a w szczególności ci najmłodsi, czuli się jak najbardziej bezpiecznie. Jesteśmy przy szkołach, w szkołach informujemy. Jako rodzic pragnę podkreślić, że powinniśmy patrzeć na nasze dzieci, powinniśmy z nimi rozmawiać, namawiać ich do kontaktu ze sobą i do wskazywania wszelkich nieprawidłowości, jeśli takowe oczywiście zaistnieją. Tutaj wartym przypomnienia jest naturalny numer 112, pod którym należy się kontaktować, ale również także toruński numer Straży Miejskiej 608-668-986, gdzie również w sposób bardzo prosty SMS-em lub MMS-em można przesłać pewną wiadomość, wiadomość, co trafi automatycznie do dyżurnego straży. Będziemy działać na rzecz każdej lokalnej społeczności, wszyscy w takim gronie, które jest tutaj najszersze od dawnych, dawnych czasów.
1: Na posiedzeniu sztabu kryzysowego znalazł się również Marek Baronowski, kierownik Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5: Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach obowiązujących procedur zintensyfikowało działania dotyczące monitoringu miejsc, w których znajdują się placówki oświatowe i to zarówno te, dla których organem prowadzącym jest pan prezydent miasta Torunia, jak wszystkie pozostałe. Jest też ustalona procedura, która ma na celu bieżące i natychmiastowe informowanie o wszelkich odstępstwach, które ewentualnie operatorzy by zauważyli. To ma spowodować i spowoduje, jestem co do tego święcie przekonany, że jeżeli cokolwiek by się zdarzyło, to natychmiast reakcja służb, które też zostały ustalone, zostanie podjęta. Ja tylko nawiązując do tego, co państwo prezydenci powiedzieli, chciałbym państwa uspokoić. Żadnych jak dotychczas negatywnych albo odbiegających od standardów zachowań nie było. Monitorujemy to w zasadzie wczoraj od godziny 21.
1: Urząd Miasta przypomina, że w Toruniu działa również Centrum Rozwoju i Terapii, które oferuje swoje wsparcie zarówno dzieciom, jak i rodzicom za darmo. Mówi kierowniczka Monika Kaźmierczak.
6: Gorąco zachęcam do tego, ażeby korzystać z pomocy, którą oferujemy jako jednostka miejska Centrum Rozwoju Terapii, które istnieje już od ponad 3 lat. Natomiast od ubiegłego roku realizujemy bardzo ważny projekt właśnie skierowany do młodzieży toruńskiej, do młodzieży szkolnej, z której to mogą skorzystać właśnie tej oferty nasi uczniowie, ale nie tylko. Również ich rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej. Dla uczniów mamy przewidziane konsultacje indywidualne psychologiczne, konsultacje psychoterapeutyczne, a również możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą. Dodatkowo wspomniane przeze mnie konsultacje dla rodziców oraz grupa wsparcia mogą być też taką informacją istotną w takich sytuacjach jak ta, z którą obecnie się spotykamy, ażeby uspokoić być może te nastroje, porozmawiać ze specjalistą czy z innymi rodzicami, wymienić się ważnymi informacjami odnośnie tego, jak radzić sobie w sytuacjach związanych z trudnymi emocjami, które również nasze dzieci mogą przeżywać w takich chwilach. Ja podobnie jak moi poprzednicy gorąco zachęcam do tego, również mówiąc do państwa nie tylko jako specjalistka, ale jako rodzic, do zachowania względnego spokoju. Pamiętajcie państwo, być może pamiętacie państwo o metaforze maseczki, którą zakładamy w przypadku nagłych okoliczności w samolocie. Pierwszy robi to dorosły, pierwszy robi to rodzic. To my mamy być przykładem dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, jak reagować, jak sobie radzić z tą sytuacją, więc zacznijmy od siebie.
1: Bezpłatne wsparcie psychologiczne można uzyskać w Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu pod numerem 510-491-952. Przypominamy również o całodobowym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, który funkcjonuje również w formie czatu internetowego. W sytuacjach nagłego zagrożenia należy kontaktować się pod numerem 112. Numer do Toruńskiej Straży Miejskiej to 986. Z kolei do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 56-611-93-10. Młodzi w dobrym stanie. Pod taką nazwą w Toruniu odbyło się spotkanie z uczniami szkół ponadpodstawowych i podstawowych. Młodzi mogli dyskutować z dorosłymi, czym jest ta szeroko pojęta stabilność psychiczna, ale też o tym, jak radzić sobie z emocjami, tymi łatwiejszymi i trudniejszymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej nr 14 w Toruniu. O ich oczekiwaniach względem spotkania, ale również o tym, jak odbierają obecną sytuację w polskich szkołach, rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak.
7: Ciężko jest właśnie tak jakby połączyć różne rzeczy ze szkołą, dlatego że towarzyszy też nam w szkole dużo stresu ze sprawdzianami, kartkówkami. Też my trenujemy różne rzeczy, więc ciężko właśnie nam to połączyć czasami z treningami.
8: Oliwia,
9: Agnieszka,
8: Michalina,
9: SP14.
8: Trenujemy, my z Agnieszką trenujemy akrobatykę powietrzną, a Michalina?
10: Ja trenuję skoki na trampolinie.
8: No jakoś trzeba sobie radzić. Trzeba też właśnie znaleźć czas trochę na treningi, trochę na naukę i dajemy radę z tym.
11: A macie takie wsparcie w nauczycielach, też w rówieśnikach swoich?
7: Oczywiście, że my w naszych wychowawczyniach obu, pani Ani i pani Ewie właśnie są dla nas bardzo pomocne, zawsze służą pomocą i wspierają nas bardzo.
12: A jak jest trudno i nie możecie sobie poradzić i jest naprawdę ciężko, to do kogo się zwracacie?
8: No,
12: najczęściej to jest raczej do rodziców, bo to są takie najbliższe, mi się wydaje, przynajmniej dla mnie osoby, albo do nauczycieli zawsze. Ten temat jest często także poruszany w szkole, a więc też czujemy wsparcie i możemy zawsze podejść.
13: A łatwo jest rozmawiać właśnie z dorosłymi, z nauczycielami, z rodzicami o tym, co was boli, czy czego się boicie, czy jednak mimo wszystko trudno?
7: Nie, trudno właśnie. Mi bardzo trudno mówić właśnie o takich rzeczach, o emocjach, które czuję, ale wiem, że niektórzy mają z tym jakąś łatwość, ale mi takie coś nie przychodzi.
14: No mi też.
15: No tak, nie jest to proste na pewno, tak przyjść i jakby powiedzieć o swoich problemach.
13: A jak już powiecie o tych problemach, to jest już potem trochę łatwiej?
7: Tak, można z siebie wyrzucić te wszystkie emocje i tak jakby wtedy druga osoba może nam powiedzieć, co ona o tym myśli i dać nam jakieś rady.
13: A to ostatnie wydarzenia, które się dzieją w całej Polsce. Jak się z tym wszystkim czujecie? Czujecie się bezpiecznie w szkole? Czy jednak mimo wszystko macie jakieś obawy? Jak to u was wygląda?
7: Oczywiście czujemy się bardzo zagrożone, dlatego że to nie jest dla nas taka łatwa sytuacja, dlatego że tu w Kujawsko-Pomorskim też była taka sytuacja ostatnio i my po prostu się boimy, że u nas też się takie coś wydarzy. Była dzisiaj u nas w szkole na przykład policja, jest patrol policji.
16: A czy dorośli z wami rozmawiają? Uspokajają was?
12: Tak, rozmawiają. Trochę uspokajają też, ale też mówią, że musimy uważać jednak, że jakby za dużo w internecie jest tego wszystkiego i żeby się też tak nie nakręcać, bo nie ma też takiej potrzeby, bo strach niczym nie pomoże.
13: A tutaj na tej konferencji Młodzi w dobrym stanie, czego chciałybyście się dowiedzieć? Co chciałybyście wynieść tutaj z tych rozmów?
7: Jak radzić sobie ze stresem i z trudnymi emocjami w szkole? Jak to opanować właśnie i no...
12: Tak, te negatywne emocje, jakby jak walczyć z nimi, żeby było ich coraz mniej, no żeby było więcej tych raczej lepszych emocji.
13: Przechodzimy teraz do pani nauczycielek.
17: Ewa Hrynkiewicz-Wakieć, Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu.
18: Anna Głuszek, Szkoła Podstawowa nr 14 w Toruniu.
13: Dzieci mówiły, że mają od was wsparcie, ale też jednak mimo wszystko wspominają tutaj o tych swoich obawach, o tym, że mimo wszystko trochę się boją, patrząc na te ostatnie wydarzenia, które się dzieją w szkołach w Polsce.
17: Dużo się dzieje, informacje przebiegają szybko, informacje nie są sprawdzone, informacje są przetwarzane, nie wiadomo w co wierzyć, w co nie wierzyć, kogo się bać, komu ufać, z kim porozmawiać. W głowie tysiące myśli i tak naprawdę każdy chce się czuć bezpiecznie, a nie wie, do kogo pójść, czy nauczyciel wystarczy, czy jeszcze iść dalej, czy policja, służby mundurowe też pomogą. Pytań jest bardzo dużo.
13: To jakie działania właśnie powinny być podejmowane przez szkoły, przez dorosłych? Takie warsztaty, jakie chociażby właśnie tutaj dzisiaj mamy?
17: Na pewno takie warsztaty, które się odbędą. Mam nadzieję, że odpowiedzą na pytanie, że nie trzeba się bać prosić o pomoc. Ktokolwiek ma jakiekolwiek pomysły, myśli, plany, coś wie, coś usłyszał, może przyjść do każdego dorosłego, czy do rodzica, czy do nauczyciela, czy do psychologa, czy do policjanta i podzielić się swoimi obawami. Dzieci, młodzież często boi się prosić o pomoc. Oni myślą, że to jest skarżenie, że to jest niefajne mówić o tym, że jestem słaby. Nie. Tutaj każdy powinien wiedzieć, że jeżeli ma jakiś problem, czy podejrzewa kogoś, że ktoś ma problem, powinien umieć poprosić o pomoc. I mam nadzieję, że dzisiejsze te warsztaty dadzą im tę odwagę.
13: Też w tym wszystkim dzieciaki muszą zaufać dorosłym, nauczycielom, rodzicom. Jak panie starają się budować to zaufanie? I widzicie rzeczywiście, że dzieci wam ufają?
17: No na pewno też to, że dzisiaj rodzice zdecydowali się, żeby jednak puścić dzieci do szkoły. Tak się zastanawiałam, ile osób przyjdzie, ale widzę, że rodzice też nie ulegli panice. I prawie, że cała klasa przyszła. Chyba dwie osoby tylko są nieobecne. Jedna osoba jest na konkursie. Także to jest klasa szósta, więc rodzice mogli mieć może obawy, ale zaufali nam i na pewno dzieci, jak wyszły z domu, zamiast siedzieć w domu i faktycznie się nakręcać, przyszły na spotkanie z młodzieżą z całego Torunia, widzą, że dorośli kontrolują sytuację, panują nad tym i nie należy przede wszystkim ulegać panice, dorośli to kontrolują.
13: W dość trudnych czasach przyszło nam żyć, prawda?
17: Wszyscy żyjemy w trudnych czasach, no umówmy się, na nas też to działa trochę, to co słyszymy, to co widzimy, ale no trzeba się dostosować. Znaleźć rozwiązanie.
18: Jak poradzić sobie z problemem? Bo takich problemów będzie coraz więcej. Bo to są i challenge, i jakieś frustracje. I nam zależy na tym, żeby młodzi ludzie, nie to żeby się uodpornili, bo to też nie o to chodzi, tylko żeby wiedzieli, kiedy trzeba reagować, a kiedy odróżnić kłamstwo od prawdy też, prawda? My jak dyżurujemy, uczniowie do nas podchodzą. Jeżeli chcą porozmawiać, zawsze znajdziemy dla nich czas. Zostaniemy po lekcjach, porozmawiamy na innej lekcji. Ktoś ma taką potrzebę. Jest dyrektor, jest pedagog, jest psycholog. Naprawdę szkoły robią bardzo dużo teraz, żeby uczniowie czuli się bezpiecznie. Uczniowie są zaopiekowani. Kto chce, kto czuje, prosi o pomoc. Tylko jest też duża grupa uczniów, którzy tego nie umieją. I oni muszą też przełamać taką wewnętrzną barierę i mówić głośno, bo to jest bardzo trudno, głośno powiedzieć o tym, co mnie w środku boli.
14: Ale jest też bardzo dużo okazji w trakcie edukacji zdrowotnej. Praktycznie większość tematów na edukacji zdrowotnej właśnie dotyczy zdrowia psychicznego, radzenia sobie właśnie w dzisiejszych czasach i naprawdę jest tu okazja, żeby odpowiedzieć właśnie na takie problemy współczesne i jest to taka lekcja, na której można naprawdę porozmawiać, powiedzieć swoje obawy i swobodnie się wyrazić i znaleźć jakieś rozwiązanie. Więc to też na pewno jest dodatkowa taka, ja bym powiedziała, godzina trochę wychowawcza, bo oczywiście zajęcia dotyczą zdrowia szeroko pojętego, również psychicznego.

0: lat?
1: Na pewno tak. To, o czym wszyscy mówią, na pewno bardzo ważna jest aktywność dzieci w mediach. To jest tak naprawdę drugi równorzędny świat, w którym one funkcjonują. To nie jest tak, że dziecko funkcjonuje tylko w realnym świecie. Ten drugi świat jednocześnie trwa i dziecko jednocześnie rozmawia z rodzicem, rozmawia z koleżankami w szkole, spotyka się z nimi, ale jednocześnie jest tam cały czas gdzieś na czacie, tam się toczy drugie życie. Kiedyś tego nie było. My nie jesteśmy w stanie do wszystkiego dotrzeć. Wiadomo, że młodzież ma swoje tajemnice, nie we wszystko też wtajemnicza rodziców. My też mieliśmy zawsze swoje jakiś tam swój świat, nie do wszystkiego dopuszczaliśmy rodziców. I tutaj na pewno bardzo, bardzo dużo rzeczy się wydarza. Ja już nie mówię nawet o tej presji wyglądu, albo to też to zadziała i na starszych, i na młodszych, ale właśnie to, że tam cały czas jest jakaś w internecie wymiana zdań, komentarze, ale na to też szkoła reaguje. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo takich tematów podejmowanych i na godzinach wychowawczych, różnego rodzaju szkoleń prowadzonych na terenie szkoły. Naprawdę, jeżeli ktoś chce znaleźć osobę, która mu pomoże w szkole, na pewno taką osobę znajdzie. No i tego typu wydarzenia dzisiaj też są bardzo ciekawe, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na coś takiego.
0: My dzięki uczniom jesteśmy na bieżąco. My oczywiście nie spędzamy tyle czasu śledząc, co się dzieje, ale no my mamy takie szczęście, że uczniowie z nami rozmawiają i my wiemy o najnowszych słowach, o najnowszych challenge'ach, o najnowszych wydarzeniach, tych dobrych i tych złych, także staramy się, a poza tym też mamy dzieci. To nie jest tak, że jesteśmy gdzieś tam w swojej bańce i nie wiemy, co się dzieje. Jesteśmy cały czas doinformowywane i od strony nastolatków, ale też oczywiście sprawdzamy to i weryfikujemy na stronach, gdzie możemy stwierdzić, czy o tym, co one mówią, to jest prawda, czy nie.
1: Warto powiedzieć o jednej rzeczy, że bardzo ważna jest współpraca rodziców ze szkołą. Szkoła to nie jest wróg. W szkole nie pracują ludzie, którzy chcą zrobić krzywdę dziecku. My naprawdę też jesteśmy zaangażowani w wychowanie dzieci. Lubimy dzieci. My naprawdę jesteśmy z nimi zżyci i naprawdę też nam zależy na tym, żeby ostatecznie efekt wychowania był pozytywny. Nie robimy czegoś na przekór rodzinie. I naprawdę, jeżeli rodzice z nami współpracują, to są efekty i naprawdę wtedy praca wygląda super.
2: Jedną z prelegentek podczas spotkania Młodzi w dobrym stanie była Ania Matuszewicz, toruńska lekkoatletka specjalizująca się w skoku w dal. Mówiła m.in. o tym, że dla niej sport to była taka odskocznia od szkolnego stresu.
3: Ja w ten sposób zaczęłam. Poszłam na treningi z myślą właśnie od reagowania właśnie tego stresu w szkole, którego no jest dużo ze względu na sprawdziany, kartkówki, różne odpytywania i po prostu ilość materiału, którą mamy do przyswojenia w tak młodym wieku. Więc zdecydowanie jest to bardzo dobra droga. Ja tak zaczęłam, no i dzisiaj jestem lekkoatletką na, powiedzmy, światowym poziomie. Tak, no i też uważam, że w ogóle aktywność fizyczna pomaga potem w nauce. Jeśli trochę tak przewietrzymy tą głowę na świeżym powietrzu, potrenujemy, zmęczymy się, ale tak właśnie sportowo, to ten mózg odpoczywa i moim zdaniem przynajmniej potem jest łatwiej te wszystkie ścieżki neuronalne otworzyć dla tej nauki.
0: Tutaj dzieciaki mówiły, że połączenie właśnie sportu, nauki, to jest dla nich no ciężkie po prostu i fizycznie, i psychicznie. Jak ty sobie radziłaś, jak sobie teraz radzisz podczas studiów?
3: U mnie było tyle łatwo, że ja mam dwóch rodziców nauczycieli, którzy gdzieś tam od początku starali się nauczyć się systematyczności i że ta nauka jest ważna i wypracować u mnie po prostu taki schemat, że ja sama chcę się uczyć. Uczę się dla siebie, a nie żeby dostać jakieś oceny dobre albo nagrody za te dobre oceny czy pasek na koniec roku, więc ja się uczyłam dlatego, że lubię, dlatego, że chcę po prostu tą wiedzę zdobywać. No i ta dobra organizacja czasu, bo no doba ma tylko 24 godziny, dla niektórych to będzie tylko, dla niektórych to będzie aż i to po prostu trzeba wykorzystać w dobry sposób, żeby te wszystkie aktywności połączyć, no bo się da, tylko wiadomo, trzeba to dobrze rozplanować. No ja akurat pracowałam od początku z psychologiem sportowym, więc u mnie było to może troszeczkę łatwiejsze, bo miałam po prostu w swoim otoczeniu osobę, którą znałam, której ufałam i która była gdzieś tam za te moje problemy emocjonalne, psychiczne po prostu odpowiedzialna, które były no, gdzieś tam bardziej związane, to było ze sportem, że jakiś start nie wyszedł i tak dalej. Aczkolwiek no, nie dziwię się, że młodzi mają problem, bo to jest tak, że kiedy jesteśmy młodzi, to nam się wydaje, że dorośli to jest w ogóle jakiś inny gatunek i oni nas nie zrozumieją, bo mamy inne problemy niż oni i gdzieś tam nie dostrzegamy

Tej osobie powiedzieć, że w razie czego jestem i jeśli potrzebuje, to może ze mną porozmawiać. Nie w jakiś taki nachalny sposób, że widzę, że jesteś smutna od tygodnia i koniecznie musisz mi powiedzieć, tylko właśnie tak delikatnie, żeby ta osoba się nie poczuła przytłoczona i żeby się jeszcze bardziej nie zamknęła.

0: sprawiają, że młody człowiek, który jest w kryzysie i trochę bada i sprawdza swoją własną tożsamość, nie wie, bo nie przynależy do żadnej grup społecznych, przynależy do tej, która go akceptuje. Jeżeli to będzie grupa radykalizmu, to będzie chciał też do takiej przynależeć.
1: Spotkanie Młodzi w Dobrym Stanie zostało zorganizowane przez Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu, który na co dzień zapewnia młodym darmową opiekę psychologiczną w naszym mieście. Mówi kierowniczka Monika Kaźmierczak.
2: Myślę, że to jest też taki czas ku refleksji, że tak powiem, do której bym gorąco zachęcała. Czas, w którym warto pamiętać o tym, że

0: dorośli jesteśmy przykładem również dla dzieci, dla młodzieży, przykładem tego, jak reagować, jak zachować się w takich sytuacjach, które być może nas zaskakują, a zaskakuje nas wiele rzeczy w życiu, prawda? I ci młodzi ludzie na nas patrzą, więc to, o czym chciałam powiedzieć, to z taką gorącą prośbą właściwie wystąpić, żeby zastanowić się dwa razy nad tym, co powiem, w jaki sposób powiem, co będę podbijać, jaką informację, czy jest ona sprawdzona, czy jest prawdziwa, bo to potęguje te uczucia, które nie są przyjemne, lęk, strach, niepokój, a przecież życie toczy się dalej, tak? Odpowiednie osoby zajmują się tym, żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo, a my, przypominam sobie metaforę, którą pewnie wszyscy znają, dotyczącą maseczki w samolocie. My, jako ci bezpieczni, odpowiedzialni dorośli, musimy pamiętać o tym, żeby tą maseczkę wirtualną, że tak powiem, nałożyć, tak? To być może będzie filtr właśnie dotyczący informacji, które będziemy za chwilę przekazywać młodym.
1: Cały czas mówione jest o tym, że szkoły powinny dbać o najmłodszych, o bezpieczeństwo. To jest oczywiście też prawda, ale też myślę, że tutaj powinniśmy porozmawiać o roli rodzica w tym wszystkim, no bo jednak mimo wszystko dzieciaki obserwują nie tylko nauczycieli, ale również rodziców i to ich obserwują najczęściej. Więc jak w tym wszystkim powinien się zachować rodzic? Jaki powinien być w związku z tym, co się dzieje teraz? Jak wesprzeć swoje dziecko?
0: Uważny, tak bym powiedziała. Przychodzi mi do głowy takie słowo. Uważny na różne sygnały, na drobne rzeczy. I to nie tylko te złe, te nieprzyjemne, te, które zastanawiają, czy coś jest nie tak, ale również na te zasobowe. Czyli żeby trochę wypośrodkować, żeby regulować tą sytuację kontaktu z tym nastolatkiem, nastolatką czy dzieckiem. Być obecnym, tak? Uważnym to też oznacza być obecnym rodzicem. Interesować się, nawet jeśli spotykam mur w postaci odpowiedzi zdawkowej. To, żeby nie poddawać się, żeby nie odpuszczać. Być może jeśli nie w taki sposób, to zastanowić się, czy dobrze zadałam pytanie. Czy rzeczywiście słynne pytanie, jak było w szkole, jest na pewno na miejscu. Może można je czymś innym zastąpić. Może można je zastąpić propozycją. Może pójdziemy razem na spacer, tak? Może razem wyprowadzimy psa, może mi pomożesz w czymś. I może przy okazji, po tych 5-10 minutach jakiegoś wspólnego działania, dziecko samo zacznie opowiadać, tak? Sama jako rodzic wiem, że to nie zawsze jest łatwe, żeby dziecko chciało z nami rozmawiać, ale jeśli słyszymy odmowę, brak zainteresowania tą naszą propozycją, to nie rezygnujmy, nie poddawajmy się, bo my pokazujemy znowu sobą i swoim zachowaniem, że być może nie warto.
1: Dobrze, a jak już jesteśmy właśnie tym uważnym rodzicem, tym, który jest przy swoim dziecku i zauważymy, że dzieje się coś niedobrego, zauważymy właśnie jakieś dziwne sygnały bądź niepokojące, co wtedy? Co możemy robić dalej?
0: No, ja myślę, że recepta jest bardzo prosta. Czyli jeśli okazuje się, że w danej sytuacji nasze zasoby nie wystarczają, a zasoby mam na myśli, mówiąc o tym, mam na myśli właśnie pomysły na to, jak rozmawiać, różne sposoby reagowania wcześniejsze. Jeśli okazuje się, że te nasze pomysły nie przynoszą zmiany, zmiany pożądanej, czyli takiej dobrej, być może poprawy samopoczucia, poprawy zachowania po stronie naszego dziecka, no to kierujmy się do specjalisty. Sama jako psycholog mogę powiedzieć o tym w ten sposób. Jesteśmy osobami, które są przygotowane do tego, żeby współdziałać, współpracować, żeby uczyć, żeby łączyć zamiast dzielić, tak? Być może czasem okaże się, że potrzebna jest wspólna rozmowa, że to nie chodzi o naprawienie tego nastolatka czy dziecka, tylko chodzi o naprawienie czegoś, co jest pomiędzy mną a nastolatkiem, czyli relacji, tak? Że być może damy wskazówkę do tego, jak inaczej rozmawiać, jak przeżywać emocje, jak o nich mówić, co zamiast bury i zaciągania do odrabiania lekcji, czy możemy coś inaczej zrobić, czy możemy coś innego zaproponować. Nie bójmy się korzystać z pomocy, tak? W Centrum Rozwoju i Terapii tę pomoc oferujemy za darmo. Już od 3 lat dla mieszkańców Torunia mamy tę pomoc, która jest bezpłatna, która jest osiągalna. To nie zawsze są długie kolejki, a w szczególności program, który kierujemy właśnie do młodzieży, polega na tym, ażeby ten kontakt był bardzo szybki i sprawny, a dodatkowo nie zostawiamy samych rodziców, bo nie tylko pomoc oferujemy dla nastolatków, ale również poradnictwo rodzicielskie. takie, które może być taką konsultacją, które pokaże kierunek, a dalej rodzic będzie korzystał z własnych zasobów, bo każdy je ma, tylko trzeba je odkryć.
2: Bezpłatne wsparcie psychologiczne można uzyskać w Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu pod numerem 510-491-952. Małżeństwo z rozsądku i to z burzliwą historią. Tak możemy

0: Skąd wziął się tam zamek Dybowski, a skąd sielski klimat? Tajemnice Podgórza, Rudaku, Stawek, Czerniewic, Piasków i Glinek odkrywa Anna Lamers. Rozmawia Marta Łazarska.
1: Spotykamy się, już chyba mogę powiedzieć, że w naszym cyklu z mikrofonem na toruńskich osiedlach. Ze mną Ania Lamers i tym razem przenosimy się na toruńskie Lewobrzeże. Chyba trochę zapomniane, znaczy wydaje mi się, że w ostatnich latach też przypominane w taki sposób też przez osoby, które oprowadzają po Toruniu, że gdzieś tam te kroki coraz bardziej na tą drugą stronę mostu Piłsudskiego nas kierują. Co tam ciekawego możemy znaleźć?
2: Tak, no właśnie, Lewobrzeże faktycznie jest na nowo odkrywane i na nowo się w nim zakochujemy. Troszkę faktycznie tak było, że nie pamiętaliśmy, przez długi czas kojarzyliśmy, że to jest wojsko i kolej i tak naprawdę niewiele więcej. No tutaj na pewno duży wkład Kasi Kluczwajt, która jest podgórzanką i która popularyzacją tej części miasta zajmuje się od lat i robi to świetnie. A co tam jest, w moim przekonaniu najfajniejsze w nim jest to, że to jest osobne miasto tak naprawdę. Że ono dopiero krótko przed drugą wojną światową zostało połączone z Toruniem i przez lata to był osobny organizm, który miał swój rynek, ratusz. On w ogóle, to ciekawa historia, bo raz miał prawa miejskie, raz nie miał. To w ogóle jest fajna historia, ale możemy sobie zobaczyć małe miasteczko blisko Torunia i porównać sobie, jak wyglądał taki rozwój miast, które są, powiedzmy, że podłuż, no tam od XVI wieku można jakoś tam bardziej liczyć i popatrzeć sobie nawet na kamienice w Toruniu, które się rozwijały w tym czasie. Czy na Bydgoskie Przedmieście na przykład i na Podgórz. Aż to są w podobnym okresie jakby rozwijające się organizmy i co je różni, więc możemy tak zobaczyć sobie, jak się rozwijało przedmieście dużego miasta i osobne miasto w tym samym czasie. I to możemy zrobić spacerkiem, bo przez most się idzie ile tam? 12-13 minut i jesteśmy pomiędzy dwoma miastami. Więc to jest w moim przekonaniu szczególnie fajne. No Podgórz ma w ogóle fenomenalną historię, bo to jest samo powstanie tego miasta, to jest dobra historia, dlatego, że to jest przeniesiona osada Nieszawa i Dybu. Nieszawa została przeniesiona tam, gdzie jest Nieszawa, czyli tam 30 km dalej w środku niczego i pływa prom i kręcą filmy. Natomiast tutaj Dybów, czyli Zamek Dybowski, to jest tak naprawdę właśnie przeniesione. Dlatego, że toruńscy rajcowie mówili jak Katon starszy, a Kartagina musi zginąć. Czyli musi zginąć między innymi Dybów. Dlatego, że stanowił konkurencję dla Torunia. Toruń, krzyżackie miasto. My pobieraliśmy opłatę od tych wszystkich flisaków, którzy przypływali, no bo to był główny dochód miasta. A po drugiej stronie była konkurencja. Konkurencja była polska. Dlatego właśnie królowie też budowali te wielkie zamki, bo Zamek Dybowski był ogromnym zamkiem. Jakby, że tak powiem, pilnowali mocno tego drugiego brzegu, bo to były po prostu interesy. W związku z czym my mieliśmy swój interes, oni mieli swój interes. No, w związku z czym w końcu tam po tych wojnach krzyżackich udało się załatwić, że nam ten Dybów i Nieszawę przyniosą. No i dobra, no i ten Dybów przynosi się na górkę, do tego właśnie Podgórza. No, na pewno tam jacyś ludzie już, prawda, istniały jakieś osady. Szczególnie, że pierwsze ślady osadnictwa właśnie w naszym tutaj blisko patrząc rejonie Torunia, to właśnie jest tam. No i przynosi się, słuchajcie, ten organizm i w 1555 roku wydaje zostanie taki dekret. Jak normalnie są przywileje, prawda, to był taki dekret, powiedziałabym, w drugą stronę, to znaczy nie można mieć kramów, sklepów, uprawiać fisactwa, w ogóle nie można nic, tylko siedzieć i ten piasek tam klepać na tej górce. No ale to wiecie, Polak potrafi, nie? I oni tak się rozwinęli, że w 1611 roku już dostali prawa miejskie. Trudnili się oczywiście tym handlem i tam wszystkim tym, czym nie mogli, w związku z czym to miasto się bardzo fajnie rozwijało i rzeczywiście rosło w siłę i bogactwo. No ale potem spotkało je to, co spotkało wszystkie właściwie przedmieścia Torunia, w sensie Starego Torunia, czyli wypalenie do gołej ziemi. Ostatnie takie wypalenie to są wojny napoleońskie, 1813 rok i tak naprawdę zaczyna się ta nowa historia właściwie całego miasta. I ten Podgórz jest, słuchajcie, tak zrujnowany, że w 1832 roku traci prawa miejskie, bo jest właściwie nie ma już możliwości, to miasto nie funkcjonuje tak, jak funkcjonowało. No ale tak jak mówiłam, już Polak potrafi i Feniks Popiołów to są nasze specjalności. I już w 1924 roku znowu dostaje prawa miejskie, bo na tyle się rozwija. A co ciekawe, wcześniej powstają różne budynki użyteczności publicznej, duże, na Podgórzu. No ale potem dzieje się taka sytuacja, że powstaje kolej, tak? Końcówka XIX wieku to jest kolej i kolej jest usytuowana właśnie po drugiej stronie mostu, czyli na Lewobrzeżu naszym, tak? W stosunku do Starego Miasta. I to daje niesamowity rozwój znowu. Ale też konieczność połączenia z Toruniem jako Toruniem, prawda? Tego miasta Podgórz. No i łączy nas najpierw tam, prawda, most, potem łączy nas tramwaj, a na końcu, w końcu prawa miejskie. I no właśnie, no i w tym momencie, w 1 kwietnia 1938 roku, te miasta są połączone i mamy już jeden organizm. I też w międzyczasie łączone są właśnie rudek i stawki. Tam są jeszcze przecież i piaski, i glinki, i rudek, i stawki były, i małe stawki, i duże stawki, więc tych organizmów tam było sporo, natomiast no to były przede wszystkim wsie. Z takich ciekawostek mam przyjaciela, który jest autochtonem z Rudaku. Jego ojciec tam się osiedlił jeszcze przed II wojną światową i wtedy tam mieszkało na 19 rodzin, 16 było niemieckich, 3 były polskie. Więc no, specyficznie, nie? Jednak to było tam zresztą ten cmentarz ewangelicki, prawda? Duży, więc jakby no, to były takie tereny faktycznie bardziej zamieszkałe przez Niemców.
1: No nawet sama nazwa Podgórz ewoluowała tyle razy, że ja nawet widziałam, że nawet jak niektórzy piszą Podgórz przez U otwarte, to też nawet w jakiejś tam epoce historycznej też by się wpisali.
2: No Toruń też był Tornem, także różnie to z nim bywało faktycznie. I tam Toruniom i różne inne nazwy, tak. Chociaż ja muszę powiedzieć, że Podgórzy to w kraju jest więcej. Kraków ma na przykład, albo są też Pogórze. Nie? Czyli jakby te lokacje powodują, że dość często właśnie taka nazwa się pojawia.
1: No jakbyśmy chcieli wejść, że tak powiem, w tkankę Podgórza, to myślę, że taką ciekawą ulicą, na którą oczywiście wszystkich zapraszamy, jest ulica Poznańska. Chyba najdłuższa, nie jestem pewna, ale no, chyba najbardziej zróżnicowana.
2: Tak, stanowczo. To znaczy mamy tam zabudowę, mamy barokowy kościół Piotra i Pawła, mamy zabudowę willową, mamy kamienicę i to takie naprawdę bogate, bardzo ozdobne. Wiadomo, prawda, inwestor Jauksz, czyli nasz sławetny rzeźnik. Bardzo bogaty człowiek. Mamy też ciekawe miejsce, ulicę Pokątną, czyli taki mały park obok domu z budynek z lat 50-tych, 60-tych, taki socrealizm. Jak to się stało, że on tam jest? Mamy właściwie taką, widać, że po prostu typową zabudowę ulicy, czyli jakieś tam kamienice i tak dalej. To wszystko ma jakiś ciąg, jakiś sens. To tam stał browar, uległ właściwie całkowitemu zniszczeniu 21 stycznia 1945 roku, na chwilę przed zakończeniem tak naprawdę jakichkolwiek w ogóle działań wojennych w maju, ale też i jakby Toruń zostaje opuszczony przez Niemców chwilę później i na to, że po prostu stały dwa wagony z jakąś amunicją, nie wiadomo w jakich okolicznościach one wybuchły, ale zmiotły nie tylko browar, który tam stał, ale też i budynki dookoła. Mówi się, że uszkodzonych zostało około 240 budynków, to jest ogromna ilość. Ginęło 31 osób, w tym dużo dzieci. W ogóle nie zostali policzeni żołnierze niemieccy, którzy leżeli w szpitalu takim polowym, który znajdował się w piwnicach tego browaru i zostali pogrzebani żywcem, więc to była po prostu straszliwa katastrofa. Najgorsze, co się przytrafiło Toruniowi w historii do II wojny światowej, największe zniszczenia. Tam w tej chwili jest kamień, który o tym opowiada, ale no właśnie, zmieniło też bardzo strukturę w ogóle całej ulicy, całego systemu, a sam browar, no kurczę, browar to był jeden z najbardziej znanych na pewno w naszym regionie. Browar, który produkował tak zwaną śmietankę pomorską. To było jakieś tam super znane piwo, w ogóle piwo karmelowe i tam w ogóle ach i och. I to był naprawdę produkt sam w sobie i przestał właściwie istnieć. Taka smutna historia tej części miasta. Największe w ogóle zniszczenia tak naprawdę wojenne to właśnie poniósł Podgórz i to przez ten wybuch. Nie przez żadne tam inne rzeczy. Ale mamy staw, który już jest bardzo zarośnięty, prawda? Patrząc dalej Poznańską, mamy cmentarz ewangelicki fenomenalny. Mamy oczywiście forteczne klimaty, bo mamy tam, gdzie jest centrum łazienek, gdzie tam się nazywa na Poznańskie zaraz za cmentarzem, tam są schrony takie rezerwy odcinkowej, ale dalej mamy na przykład baterię tweczelną AB4. Niedaleko Poznańskiej mamy dwie, a właściwie nawet jak się bardziej przyjrzeć, trzy rewelacyjne wieże ciśnień, w tym jedną naprawdę taką, właściwie dwie, które budzą niesamowity podziw wśród pasjonatów wież ciśnień, bo są tacy. To zostałam właśnie kiedyś zagadana o jedną z nich, mianowicie to ta wieża ciśnień, która znajduje się na ulicy Akacjowej, która była od początku budowana na mieszkania, a u góry na wieżę ciśnień. Ta wieża ciśnień kolejowa, budowana w trakcie wojny II światowej, czyli ten wysoki czerwony budynek, a na koniec ostrzelana i te ślady widać. Normalnie widać ślady kul artyleryjskich pocisków, które rozbijały się o jej elewację, więc to jest po prostu wow. Czy wieża ciśnień z 1903 roku na poligonowa, tak zwana, na 63. pułku piechoty, która będzie niedługo rewitalizowana, która miała kiedyś na przykład napęd w ogóle wiatraka, turbo ekologicznie. No i to wszystko będzie teraz rewitalizowane, odtwarzane, fajnie to będzie wszystko wyglądało, więc no już sama Poznańska, zobaczcie, jak jest różnorodna. forteczna i sakralna, prawda? I no, no wszystko tam można tak naprawdę znaleźć. To jest fenomenalna ulica.
1: Ja jeszcze chciałam wrócić do tego momentu, kiedy Toruń i Podgórz łączą się w miasto. Czy Podgórzowi się to tak naprawdę opłacało? Czy to po prostu było no, takie działanie, żeby Toruń nomen omen nie robił Podgórkę Podgórzowi?
2: No na pewno tam były bardzo długie protesty. To nie było tak, że Podgórzanie marzyli bardzo jakoś o połączeniu się z Toruniem. Już łączył ich most, łączył ich tramwaj, no to po co jeszcze prawa miejskie? Szczególnie, że wiecie, no to jest taka prawda, że płacimy podatki w tym momencie do wspólnej kasy. No i teraz Podgórz miał swoje centrum, tak? Czyli inwestował swoje własne pieniądze swoich mieszkańców, wszystkie swoje podatki, a jak powiedzieliśmy, i browar, i koleje, no i wojsko, i w ogóle przedsiębiorczość tam była rozwinięta, to tam wcale nie było tak źle, w związku z czym to nie było biedy. Więc tak, no nie marzyło im się to aż tak bardzo, tak? Natomiast no jakby widać, nasi rajcy z tamtych czasów mieli dobre argumenty, które zachęciły w końcu, prawda, władze i mieszkańców Podgórza, no i jakoś zostali połączeni.
1: No to zapytam o sąsiadów Podgórza, czyli Rudak Stawki. To już wydaje się, że o Podgórzu całkiem niedużo się mówi, a te dwie dzielnice, czy Piaski, no to zupełnie już są daleko, daleko gdzieś w naszej pamięci, ale one są. Jaka jest ich historia? No wspominałaś, że tutaj wcześniej to były po prostu osady, które się zaczęły rozwijać, głównie też z ludnością niemiecką. No ale jak to się stało, że one ostatecznie tymi dzielnicami Torunia się stały?
2: No to było trochę łatwiej, dlatego że to raczej były małe wsie, które wcześniej już też częściowo na przykład były wchłaniane przez Podgórz, więc jakby część dostaliśmy w pakiecie, a część, no to było to raczej na tyle małe organizmy, którym się już bardziej opłacało nie pozostawać jednak opłotkami. Więc było trochę lżej, a Rudak, z czym się kojarzy Rudak? Po pierwsze toruńczykom wszystkim. Działki, nie? Rudak to działki. Z uwagi na to, że to są tereny podmokłe, więc jakby sama ta zabudowa Rudaku, tak jak mówiłam, tam też było tak przecież, że 19 gospodarstw przed wojną, czyli to nie było jakoś specjalnie dużo. A tutaj no jakby też te ekonomiczne zależności, na pewnym etapie jest masa krytyczna, że zaczyna się bardziej opłacać być jednak w mieście. Komunikacja miejska, jakby systemowo szkolnictwo, więc tutaj wchodzimy z kolei, czy leczenie na przykład, nie? Jakby no ciężko wymagać, żeby na 19 gospodarstw było jakieś wielkie, rozbudowane, prawda, nie wiem, przechodnie czy różne inne rzeczy, prawda? Czyli w tym momencie jakby opłaca się w pewnym momencie być w mieście. Dlatego też przecież różne na przykład Mokre, to też była wieś jakby, nie? Ten organizm to różnie się opłaca, to akurat Podgórz to był taki bogatszy, więc dla nich to było troszkę inaczej.
1: To ja jeszcze chciałam cię zapytać o takie historyczne ślady, które możemy znaleźć właśnie na toruńskim Lewobrzeżu. No, Zamek Dybowski to miejsce takie pierwsze, oczywiste dla wielu odwiedzających. Teraz, miejmy nadzieję, będzie w lepszym stanie i będzie bardziej otwarte, dostępne dla mieszkańców i nie tylko. No, ale co tam jeszcze możemy znaleźć, gdybyś miała tak poprowadzić naszych słuchaczy? Gdzie byś ich poprowadziła? Co warto tam zobaczyć?
2: No dobra, zacznę od tego, że bardzo postaram się nie pójść na fortyfikację, dobra? Albo na koniec tej historii pójdę na fortyfikację, bo tam bardzo warto. No właśnie, tak. Na pewno Zamek Dybowski, na pewno tej wieże ciśnień, bo to jest niesamowicie ciekawe. Ale też taka drobna zabudowa. I koniecznie, słuchajcie, trzeba iść na ulicę Inowrocławską. Bo na ulicy Inowrocławskiej jest mały, okrągły budynek, który jest, no, niesamowicie ciekawy. W ogóle o co chodzi? Mały, okrągły budynek. Coś jak nasza beczka, czyli okrąglak, tylko że w mikroformie. A to jest dawna lodownia chłodnia mroźnia. A chodzi generalnie o to, że budowano je w okrągłym kształcie, dlatego że lód, jak się składowało, to była dobra cyrkulacja powietrza. Nie było żadnych kantów, a wtedy kwadracie, jak mamy na przykład loda kwadratowego, on nam się zacznie topić na kwadratach. Jak mamy okrągłego, to on równomiernie powoli się topi. Więc to jest super fajny budyneczek. Później mamy róg z ulicą Wyżyską i tam mamy siostry Serafitki. Przepiękny budynek. To jest dawna plebania oczywiście kościoła ewangelickiego, no bo taka była historia. W tej chwili to jest zakład opiekuńczo-leczniczy. Przepiękne założenie małego ogródka. To jest coś w ogóle fenomenalnego, jak tam jest zrobione. Budynek sam jest odnowiony, też bardzo fajnie wygląda. Obok mamy na przykład straż pożarną na Podgórzu, też przepiękną. I pięknego strażaka tam widziałam. Ale powiem wam, co tam jest jeszcze dla mnie. Co mi się najbardziej tam podoba w tej części Podgórza? Że tam właśnie jest to, o czym mówiłam na początku. To jest małe miasteczko z małymi domami. Dużymi, małymi, średnimi. Dużo historyzmu i takiego właśnie widać. Też się trochę lubił gotyk, no to będą te budyneczki takie bardziej w stronę gotyckim. W kierunku parkowej, jak będziemy szli, tak? Czyli od Inowrocławskiej, Wyżyską, w kierunku parkowej idziemy i na parkowej same jeszcze, jako dochodzimy do Poznańskiej. I podwórka. Podwórka to jest coś fenomenalnego, co, kurczę, koniecznie trzeba, słuchajcie, tam trzeba wchodzić do podwórka. Odwagi. Polecam tam koło 12-13 po nocy bym cię pewnie nie otworzyła, ale to jest coś, czego brakuje już mi na Chełmionce. Chełmionka taka była. To było właśnie takie przedmieście z tymi podwórkami, szajerkami, jakby całą tą infrastrukturą, którą tam w tej chwili już została rozjechana autostradami i tak dalej, a tam to wszystko na tym podgórzu jest. Ta struktura właśnie podwórkowa, te drzewo na podwórko wielkie, na tej pod drzewem ławka najczęściej. Mamy na przykład drzewo roku na ulicy Poznańskiej, też jest tabliczką, więc to jest też na pewno miejsce, które warto odwiedzić. No i dobra, fortyfikacje, tak? Fortyfikacje trzeba koniecznie zobaczyć. Na podgórzu mamy forty, na przykład dostępne to jest Fort 15, które można zwiedzać, tam się raz na jakiś czas są organizowane wejścia, to jest duży taki fort. Mamy trochę schronów, które też są i otwarte, i zamknięte do zwiedzania. Mamy właśnie tam Baterię AB4, bardzo ciekawy obiekt. I tam też, przez to, że to miasto tak bardzo nie niszczyło tych międzypól, tam można zobaczyć jakby też oryginalnie, jak wyglądały te tereny pomiędzy fortyfikacjami. Szczególnie na tyłach cegielni, to te tereny są, powiedzmy, mało zniszczone, więc można zobaczyć, jak to całe jakby założenie forteczne, że to nie są tylko forty, schrony, tylko że to jest cała linia, że to jest po prostu jakiś gotowy element i to wszystko tam fajnie widać. No myślę, że koniecznie trzeba też pojechać na Rudaku, na ten cmentarz, który jest przy ulicy Rudackiej i tam też jest piękny dąb. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać właśnie z panem tutaj od nas Urzędu Miasta Torunia i on właśnie mówił, że te drzewa tam, że on po prostu jak jedzie, że w Rudaku chyba są wszystkie największe, najpiękniejsze drzewa z Torunia, że po prostu jest Rudak i potem dopiero cała reszta. W ogóle sam cmentarz jest fenomenalny, bo to jest stary ewangelicki cmentarz, jeszcze holenderski, bo przecież tam w Rudaku byli osadnicy holenderscy, więc to jest ciekawe. Fajnie zobaczyć właśnie te powojskowe tereny na stawkach, czyli te dawne miasteczko poligonowe, czy te wszystkie różne obiekty, które tam się znajdują. To jest też bardzo ciekawe. Tam, słuchajcie, myślę, że można spędzić ze 2 dni. Naprawdę przede wszystkim taki hanging around, po prostu powłóczyć się tymi podwórkami, tymi przejściami, gdzieś tam z tyłu pospacerować, bo jest pięknie i ciekawie.
1: Trochę o ten temat zahaczyłyśmy, ale też chciałam cię zapytać, jak to się stało, że poligon, który mamy, jest tu, gdzie jest? No bo jest stosunkowo blisko miasta, niezależnie od tego, czy mówimy o Toruniu jeszcze przed włączeniem z Podgórzem, czy już Torunia i Podgórza razem.
2: Tam są od XVI wieku, więc należy się przyzwyczaić, że wypadałoby. I tutaj muszę państwa zmartwić, najprawdopodobniej zostanie. No więc on kiedyś nie był tak blisko, tak? Jakby no trzeba pamiętać, że teraz my jesteśmy niewyobrażalnie mobilni. Ale kiedyś, no to jakby wyprawa, powiedzmy, wozów artyleryjskich, załóżmy, że wybierały się, nie wiem, z wozowni artyleryjskiej, która jest teraz Muzeum Etnograficznym, i jechały aż tam, to trochę im czasu zajmowało, tak? Do tego stawiasznie stopnia, że tam było wielkie miasteczko poligonowe na 20 tysięcy ludzi, wiecie, z własną linią telefoniczną, pocztą, oczywiście knajpami, milionem knajp i tak dalej, i budynkami i tak dalej. To nie była taka odległość, to była normalna odległość. Tylko że okazało się, że a, tereny się nadawały, b, Toruń był miastem wojskowym. Pierwotnie, no, mniej więcej podobnie ufortyfikowanych miast było więcej, natomiast potem z rozwojem miasta Toruń stał się tą twierdzą, jednak pruską, niemiecką, w związku z czym możliwość wykorzystania tak ogromnego terenu, dobrze przygotowanego, dobrze już gdzieś tam uzbrojonego pod te działania pozostał, więc no mamy, ja się cieszę z poligonu, powiem szczerze. Ja wiem, że to jest czasami głośno i słychać te strzelanie, natomiast no wydaje mi się, że można się do tego przyzwyczaić, a dzięki temu też, no nasze miasto żyje i zaszczycane jest przez różne, jak ktoś się interesuje, prawda, my stoimy, jedzie HIMARS. Przepraszam, ostatnio od Toruniem letały 2 B-52, no to było wydarzenie takie, że po prostu ziemia drżała, całe miasto, ja robiłam, stałam na balkonie, łzy mi leciały, zdjęcia robiłam, to było w ogóle fenomenalne wydarzenie, więc dla ludzi, którzy trochę lubią taką technikę, no to mój Boże, gdzie takie rzeczy? No nigdzie, tylko w Toruniu, tylko tu przyjeżdżać. Ale też chyba trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która też trochę powiązana jest z poligonem, aczkolwiek mniej, bardziej z wojskiem, a mianowicie o obozach jenieckich. Toruń w czasie II wojny światowej był ogromnym obozem jenieckim. Toruń, ale właśnie Lewobrzeże. I tak naprawdę Poznańska mniej więcej od początku do końca, patrząc sobie w ten sposób, tak idąc wzdłuż linii ulicy Poznańskiej i patrząc w kierunku bardziej w stronę właśnie poligonu, to były tereny zajmowane przez obóz. Najpierw mieliśmy obóz 20A i to był obóz dla jeńców aliantów zachodnich. No i to była taka historia, że to były kraje, które podpisały konwencję genewską, w związku z czym o tych jeńców mniej więcej dbano. Sama w ogóle jakby pochodzenie jeńców też było fajne, bo to byli na początku Polacy w 1939 roku, potem nam się oczywiście pojawiają Anglicy, Kanadyjczycy, tak jak wiecie, fronty wojny się zmieniały. Na końcu mamy Włochów, jak już się sytuacja, prawda, i przyjaźnie zmieniły. Mieliśmy jednego Norwega na przykład, taki mój ulubiony, bardzo bym chciała zobaczyć w ogóle, kto to jest, jak to się stało, że on się znalazł u nas. Mieliśmy też dużo Australijczyków. Po upadku Krety cały oddział taki sanitarny, właśnie korpus sanitarny Australijczyków dostał się do niewoli i oni byli w Toruniu właśnie. I są dużo napisów jest na przykład w różnych miejscach, nie? Więc to jest ciekawe. No a ten obóz to jest taka historia, wiecie, świecie. No jakby tragiczne oczywiście, bo obóz jeniecki to nie jest nic fajnego, no ale tam powiedzmy, że 44 zgony tych jeńców, no to nie jest taka straszna ilość, prawda? Natomiast później mamy taką sytuację, że jest obóz 20C i to jest obóz dla jeńców radzieckich. I to jest zupełnie inna historia. To jest historia generalnie, jakby Niemcy nie dbali o jeńców rosyjskich i vice versa, tak? Jakby tam te statystyki są nieubłagane. Mówi się, że tych jeńców rosyjskich zostało w Toruniu około 15 tysięcy, a łącznie było mniej więcej 55 tysięcy jeńców przewinęło się przez obóz, w tym mniej więcej 21 tam z ogonkiem rosyjskich. No to zobaczcie, jaka to jest statystyka. Bardzo tragiczna historia. Potem w Toruniu był obóz jeńców niemieckich i tam też statystyka mówi 10% zmarło. Więc no, to jest takie smutna rzecz, ale a propos właśnie zobaczenia dobrych rzeczy jeszcze na ulicy Poznańskiej, zapraszam Państwa na najciekawszy w moim przekonaniu cmentarz i jeden z najciekawszych w ogóle, uważam, naprawdę, myślę, że mogę powiedzieć, chyba nawet w Polsce. Fenomenalne założenie to jest właśnie cmentarz jeńców wojennych, głównie radzieckich, chociaż już sama tablica na wejściu mówi, że tam zginęło, prawda, jest tylu i tylu tam policzalna ilość, nie wiem, 44, już teraz nie pamiętam, przepraszam, jeńców żołnierzy alianckich, 50 chyba tam 9 żołnierzy armii radzieckiej, którzy polegli w walkach gdzieś dookoła Torunia i 10 tysięcy jeńców rosyjskich, znaczy 10 tysięcy, no to jest żadna ilość, czyli nie wiem, 10 tysięcy jeden to już jest jakaś ilość, ale to jest tak, jak wyjeżdżamy już na Poznań albo Bydgoszcz i mamy taki zakręt pod kątem prostym na Poznańskiej. Po lewej stronie mamy taki dziwny pomnik, taki jakby kij, na które nałożone jest dwa ciała ludzkie, na zakładkę położone. Po lewej stronie, jak patrzymy, jak wyjeżdżamy od strony Torunia, tam, słuchajcie, tam jest malutkie miejsce, gdzie można stanąć. Idźcie, zobaczcie ten cmentarz. To jest cmentarz w kółko założony, w sosnowym lesie. W tej chwili niespecjalnie zadbany. To jest cmentarz symboliczny, tam są tylko takie pomniki, ale uwaga, trochę rodzin robi sobie tam z tych pomników takich ogólnych swoje własne cmentarze. Znaczy na przykład jest tabliczka poświęcona jakiemuś radzieckiemu żołnierzowi. Jest tabliczka poświęcona polskiemu żołnierzowi. Jakieś pojedyncze krzyże się pojawiają. To w ogóle się pojawia trochę znika. Może spotkać sarenki. No jest w ogóle fenomenalne. To jest tak absolutnie fenomenalne miejsce. Gorąco polecam.
3: Ja jeszcze chciałam wrócić do takiego, no bo poligon i właśnie dworzec. To są takie dwie chyba najbardziej charakterystyczne rzeczy, jeżeli myślimy o Podgórzu. Powiedz mi, jak to się stało, że Podgórz wcześniej miał swoją stację kolejową, a nie Toruń?
2: Tak przebiegały linie po prostu. Tak przebiegały linie kolejowe, tak były budowane. Toruń był po niewłaściwej stronie miasta.
4: Miał
2: pecha. No generalnie jakby główne linie były budowane właśnie po tej stronie, ona, nie wiem, tam łączyła z Bydgoszczą i tak dalej, w związku z czym no tamtędy te tory szły, żeby nie musiały krążyć przez Wisłę. No to po prostu Toruń był po niewłaściwej stronie.
3: Na toruńskim Wybrzeżu coraz więcej widzę, że zaczyna powstawać nowych osiedli, nowych bloków, no ale chyba cały czas problem jest ten sam z komunikacją miejską na Lewobrzeżu. Czy Podgórz, ten dzisiejszy, jest dobrym miejscem do życia?
2: Wydaje mi się, że jest świetnym miejscem do życia, ale spróbuj tam pojechać na rowerze. To jest dopiero wyzwanie. Tam był inny świat, faktycznie. Jest bardzo infrastrukturalnie zaniedbany. Pojawiają się nowe szkoły, ale na przykład brakuje tam kultury. Ale dzieje się rzecz niesamowita tak. Powstają nowe domy, powstają nowe bloki. Odświeżamy sobie chęć mieszkania jakby w tych wszystkich przestrzeniach, również kamienicznych, które są intensywnie remontowane. Urzędnicza już nie jest dawną urzędniczą, tylko tam są naprawdę fajne toruńskie familijoki. Obok parku na ulicy Parkowej zresztą, to naprawdę wraca bardzo mocno do życia. I Podgórz też jest przedmiotem rewitalizacji. Za chwilę tam będą naprawdę fajne inwestycje i ten dostęp właśnie też do kultury lokalnej, tego 15-minutowego miasta, czyli nie posiadania konieczności przejechania przez korki na moście, tą fenomenalną komunikacją, prawda, miejską i wspaniałymi ścieżkami rowerowymi z tamtej strony, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, będzie powodował, że jakby ten rozwój lokalny też będzie coraz większy. I ja bardzo liczę, że po zmianie w Toruniu zmieni się właśnie też te podejście do komunikacji, do zrównoważonego rozwoju miasta.
0: Całą rozmowę z Anną Lammers możecie odsłuchać na naszej stronie sk.pl.
5: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
6: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
7: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rokowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet dwa razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfekt był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, wkalkulowane. Grupa oczywiście zagrała poza konkursem jako jedna z gwiazd. Została owacyjnie przyjęta, a szczególny aplauz wzbudził utwór Chcemy być sobą, który już niebawem był śpiewany na koncertach z tekstem Chciałbym bić ZOMO. I nie była to jedyna piosenka, w której w wersji estradowej zmieniano słowa. Inna sprawa, że autorem tekstu nie był Olewicz, lecz Hołdys. Ogólnokrajową popularność zapewniła Perfektowi emisja jego koncertu ze stołecznej sali kongresowej z października 1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. Unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało studyjną wersję utworu Wieczorny przegląd moich myśli, który nie pojawił się na regularnych płytach grupy, a doskonale oddawał fascynację lidera muzyką The Police. Podczas naszego koncertu w sali kongresowej, opowiadał Markowski, rozjebano 12 siedzeń. Dlatego, że jak ludzie z pierwszych rzędów wstali, to ci z tyłu chcieli nas widzieć. Stanęli więc na tych siedzeniach i skakali po krzesłach. A kto cięższy, to się zarywał. Po tym incydencie mieliśmy zakaz wstępu do kongresowej. Podobnych scen nie widziano w tym miejscu od czasów słynnego koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayala 13 lat później. Gdy Perfect był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem jeden, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, także nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz, który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko jedną piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem pierwszego longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle w ciągu jednego dnia przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem nie został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. Biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwsze long playe najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długogrający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starcy, nam mówicie? Przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdys Olewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygi, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz, chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem, niewiele ci mogę dać. Tak jak ja bym to zagrał i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, Utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust, będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się dwie tego rodzaju piosenki. Wieczorny przegląd moich myśli i Nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż dwie ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa „kogo skarcić za hołdysa” czy „kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym” można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. Gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie, Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika, lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała trzy utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu. Autobiografia. Sygitowicz grał bowiem większość solówek, a bas Zawadzkiego dodawał drapieżności muzyce grupy. Znakomicie zresztą rozumiał się z perkusistą Szkudelskim, a jak wiadomo, to właśnie sekcja rytmiczna stanowi kręgosłup każdej kapeli. Ich następcy, Andrzej Urny i Andrzej Nowicki, mieli bluesowe korzenie, co nieco zmieniło brzmienie zespołu. Nawet jeżeli muzykę wciąż tworzył hołdys, a teksty pisał Olewicz. Widać to na płycie Live, wydanej w 1982 roku, będącej zapisem koncertu w warszawskiej Stodole. To znakomita pozycja, ale też dowód, że był to już inny Perfekt niż w czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu Hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok "Chciałbym bić ZOMO" pojawiały się frazy "Nie bój się tego Jaruzelskiego", a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEPCEPA CEPEM POGANIA, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence "Co za hałas, co za szum" we fragmencie "Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd", Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak "Nie płacz Ewka". Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. "Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny", opowiadał. "Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty, akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział: no masz zasrańcu w prezencie". Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. "Napociłem się, zanim znalazłem pomysł", potwierdzał Olewicz. "Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju". Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób: Olewicza, Hołdysa, Mogilnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. "Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej", opowiadał Olewicz. "Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, małego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny". Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. "Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec", wspominał. "Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem "Wujek Józek zmarł", ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało "Wiatr odnowy wiał". Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Ot taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia. "Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider

0: wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach Trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfektu uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w FC czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. Docenili to słuchacze, nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali pocztówek dźwiękowych, nie słuchali Radia Luksemburg, ani nie znali Blue Suede Shoes i nie wiedzieli, kim był klezmer. Na początku września 1982 roku autobiografia zadebiutowała na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 17. Chociaż jej radiowa premiera odbyła się zaledwie 4 godziny wcześniej. A przecież było to w czasach, gdy nie istniał internet i głosowano telefonicznie. Po tygodniu dotarła do miejsca pierwszego, na którym królowała przez 7 notowań, a w pierwszej 20 pozostawała łącznie przez 17 tygodni. W zestawieniach najlepszych polskich piosenek wszechczasów zawsze zajmowała miejsce pierwsze lub drugie, rywalizując z Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy UNU. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przebojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdys Olewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka 3 razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej 20 utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w pocztówce do państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem

0: wnikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
1: Magazyn muzyczny.
0: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją. Kiedy nikt...

0: Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.
1: Jak

0: W tym okresie artysta koncertował intensywnie, trasę obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów, sceny niezliczone,
3: gdy sił mi brak śnie od słonecznych czasach,
2: tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relacje z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i BeReal, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

0: W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.
1: Mów

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: SK2.

zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

punktualnie godzina 9 w niedzielę 11 października. To jest Radio SK2, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i pomimo brzydkiej pogody za oknem gwarantuję wam, że my naszymi polskimi hitami mocno was rozgrzejemy.

Myślę, że to był dobry numer na rozbudzenie się w niedzielny poranek, bryska i jej odbicie. Teraz jeszcze coś, co bardziej was, myślę, rozbudzi. No bo nie wiem, czy wiecie, że w Polsce mamy miejsce, które wygląda, jakby Harry Potter miał tutaj zaraz zacząć kolejny rok nauki. I chodzi mi o zamek w Mosznej, nazywany polskim Hogwartem. Ma dziesiątki wież, bajkową architekturę i historię, w której no nie brakuje tajemniczych legend. Co ciekawe, bywał tutaj nawet niemiecki cesarz Wilhelm II. A jeżeli szukacie pomysłu na jesienną wycieczkę albo idealnego miejsca na piękną sesję zdjęciową, no to proszę bardzo. Tylko różdżki nie pakujemy, chyba że chcecie zaczarować korki w drodze powrotnej. SK2. Perfekt, niewiele ci mogę dać w SC2 już teraz, ale muzycznie to my wam damy bardzo dużo, obiecuję.

Marcin Rozynek i numer najlepsze, a tym razem historia z gatunku niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że wsiadacie na statek i płyniecie na drugi koniec świata, żeby zachować własny język i kulturę. I dokładnie taki plan mieli Walijczycy, którzy 161 lat temu wyruszyli do Argentyny. Chcieli stworzyć tam walijską społeczność, w której będą mogli żyć po swojemu, no i mówić własnym językiem i oczywiście pielęgnować własne tradycje. I wiecie co? To nie była chwilowa emigracyjna przygoda, tylko początek historii, która przetrwała pokolenia. A my czasem nie potrafimy utrzymać kontaktu ze znajomymi z drugiego końca miasta, no bo dla nas jest tak strasznie daleko i trzeba dwa razy przesiadać się w tramwaj. No, więc teraz pomyślcie sobie o tym. SK2. A muzycznie już teraz Krzysiek Zalewski i jego Anuszka. Mega dobry numer, posłuchajmy.

0: Dobry numer Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, z najnowszego albumu Mroza, który ma taki sam tytuł. To jest 7 studyjny album Mroza. A tym razem o imprezie, która wydarzyła się wczoraj, no bo wczoraj wielkie święto muzyczne, roztańczony PGE Narodowy, no a tam prawdziwy festiwal gwiazd, słuchajcie, no i oczywiście stylizacji. Skolim postawił na Ortalion, Magdalena Narożna na szmaragdową zieleń, no a Blanka odsłoniła płaski brzuch. No i każdy miał swój pomysł na to, jak przyciągnąć spojrzenia, no i zostać zapamiętanym, no bo na takim evencie nie wystarczy dobrze zaśpiewać. Umówmy się, trzeba jeszcze się ubrać tak, żeby następnego dnia ludzie pamiętali, kto występował, a kto wyglądał, no jakby pomylił garderobę z szafą na siłowni.
1: SK2. Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.

0: Lepiej.
1: 20 zł.
0: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
0: Z kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
5: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 piosenka, którą wszyscy, którzy chodzili do gimnazjum, pamiętają doskonale. Dlatego, że tańczyliśmy do tej piosenki tańce przytuleńce na szkolnych dyskotekach. Farba chce tu zostać. No nie mogło być inaczej. Po 10 na początek Urszula, Sylwia Grzeszczak i Budka Suflera. Będziemy powolutku i spokojnie rozbudzać Was i wprowadzać w dobry nastrój w tę niedzielę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Marta Łazarska, jeżeli szukacie pomysłu na to, co robicie w Toruniu w najbliższym czasie, no to przychodzę do Was z propozycją kina familijnego. Możecie na taki seans wybrać się do Centrum Kultury Dwór Artusa w cyklu Kino z Legendą. To o godzinie 11.30. Jutro z kolei możecie zajrzeć do Krzywej Wieży. Tam historyczne mury i współczesna sztuka w jednym wydaniu Krzywa Art Presje, czyli wystawa studentów Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu.
0: No i mamy godzinę 10 na zegarach. Zaglądamy do kartki z kalendarza i dzisiaj imieniny obchodzi Aldona i Brunon. Wszystkiego najlepszego, a my będziemy grać polskie hity nie tylko dla tych, którzy obchodzą imieniny i urodziny, tylko dla wszystkich tych, którzy właśnie wstali i jedzą śniadania niedzielne. Te bardziej skromne, ale i te bardziej takie huczne i wyjątkowe. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Budka Suflera i Bal Wszystkich Świętych na kilka chwil po godzinie 10 w Radiu SK2. I teraz pytanie, które zadaje sobie większość osób, która lubi jeść maliny, które no o tej porze roku są najlepsze. Więc pytanie brzmi, myjecie maliny przed jedzeniem, czy wrzucacie je prosto do buzi? No i tutaj, słuchajcie, zdania są podzielone, ale specjaliści odżywienia rozwiewają wątpliwości i odpowiadają wprost, że te delikatne owoce trzeba płukać pod zimną wodą. I powiem wam, że no okej, tylko że przy malinach jest jeden problem. Człowiek chce umyć całą porcję, ale zanim doniesie je do zlewu, połowy już nie ma. No i teraz pytanie, to był deser czy kontrola jakości? SK2. A teraz nowość, Kuba i Kuba, chłopaki w SC2.

0: Słuchajcie, jest szansa, że tej nocy niebo nad Polską zafunduje nam niezłe widowisko. Chodzi o zorzę polarną, która może być widoczna również u nas w Polsce. Wydano specjalny alert, więc warto wieczorem zerknąć w niebo, najlepiej z dala od miejskich świateł, na jakieś łące, żeby była taka duża przestrzeń. I pomyślcie, że nie trzeba lecieć do Norwegii, ani wydawać fortuny na wycieczkę. Wystarczy, no, odrobina szczęścia, bezchmurne niebo, no i dobre miejsce. Więc dzisiaj proponuję wieczorem, zamiast scrollować telefon przed snem, spojrzeć w górę. No bo może okazać się, że najlepszy spektakl tej nocy będzie za darmo, a nie na serwisach streamingowych. SK2. A teraz duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Dawid Podsiadło, to co masz ty. Ja wyglądam za okno i rano było okropnie szaro, buro i ponuro, ale widzę, że słońce troszkę się przeciera, więc trzeba zadać pytanie, co z zimą? No bo pytanie, czy możemy wyciągać sanki, czy na razie wystarczy nam grubsza bluza. I tutaj synoptycy z IMGiW przyjrzeli się prognozom na sezon 2026-2027. I na razie wygląda na to, że o białych świętach możemy pomarzyć, bo grudzień może być zdecydowanie cieplejszy niż zwykle. Ale uwaga, bo to wcale nie oznacza, że zimy i śniegu i mrozu nie będzie, no bo styczeń może być bardziej zimowy, taki bardziej śnieżny i w styczniu ma pomrozić, więc no wiadomo. Polska

0: firma jest jak niezdecydowany klient w sklepie. Niby już wychodzi, a za chwilę wraca po jeszcze jedną rzecz. No i bądź tu człowieku mądry.
1: SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: elektryczne gitary i jestem z miasta. A na zegarach powolutku wybija nam godzina 11. Po 11 muzycznie na start Kwiat Jabłoni, Dżem i Sanach. A oprócz tego dużo jesieniarskich tematów i plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prezydent miasta Torunia.
1: I po reklamie.
0: No i mamy to, godzina 11 na zegarach. Mam nadzieję, że wszyscy wstali, a jeżeli nie, no to no to słuchajcie, za chwilkę piosenka, którą mogą zaśpiewać wszyscy ci, którzy wczoraj za bardzo zabalowali. Kwiat Jabłoni, było minęło. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: Mrozu i jego miliony monet w Radiu SK2, a tym razem wygląda na to, że jesienią Podhale ma nową turystyczną gwiazdę. Do tej pory wiosną tłumy jechały oglądać krokusy. No a teraz, słuchajcie, coraz większe zainteresowanie budzą jesienne rydyki, czyli uroczyste sprowadzanie owiec z hal. Są bacowie, są oczywiście stada owieczek, góralska muzyka, dzwoneczki i tradycja, która przyciąga turystów z całej Polski. A media społecznościowe, no one oczywiście robią swoje. Wystarczy kilka efektownych nagrań, no i nagle wszyscy chcą zobaczyć to na żywo. Czyli mamy nowy plan na jesienny weekend. Zamiast siedzieć pod kocem i oglądać serial o góralach, można pojechać w góry i zobaczyć oryginał. No i to w wersji z kilkuset owcami w pakiecie. I ja wam się przyznam, to jest moje marzenie, które na pewno jeszcze zrealizuję kiedyś.
1: SK2.
0: Co roku sobie obiecuję, że za rok, ale za rok to naprawdę tam pojadę.

Oskar Cymsi, numer bez końca, a bez końca w Polsce można dyskutować o tym, jaki jest najbardziej polski obiad. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? To są odwieczne pytania, a teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i tam wybieracie swoje dwa kultowe polskie dania i zgłaszacie się do zabawy. Piszecie dodatkowo, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole VIP. No i co? No i dalej, finał 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Do wygrania jest, oprócz tego pysznego obiadu, wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego, udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i Darią Ładochą, więc słuchajcie, wybieracie najbardziej polski obiad i później jecie go razem z nami, więc nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się, no i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. My czekamy. SK2. A teraz przepiękny głos i przepiękny numer. Robert Gawliński, O sobie samym w SC2.

0: To był Gabriel Fleszar i jego Bilet do nieba. Tym razem o nadleśnictwie z Lublińca, no bo tam leśnicy postawili przy stawie tablicę. Uwaga, szkody wyrządzone przez bobry. No i wszystko byłoby pięknie, tylko że bobry najwyraźniej poczuły się urażone tym komunikatem i ścięły dębowy słupek, na którym wisiała tablica. Czyli ostrzeżenie przed bobrami zostało przez bobry zlikwidowane. No i teraz pojawia się najważniejsze pytanie. Kto tu zarządza lasem? No bo leśnicy stawiają tablice, a bobry robią odbiór techniczny. I jak widać, żadna konstrukcja nie przejdzie, jeśli nie dostanie bobrzej akceptacji. SK2.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Na kilka chwil przed południem w niedzielę zagraliśmy Wam Marisę i numer Będzie Pięknie. I oczywiście, że będzie pięknie, niezależnie od pogody, no bo muzycznie u nas nie może być inaczej. Na początek po 12:00 Rotary, Sylwia Grzeszczak, Andrzej Piaseczny. No więc będzie pięknie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Marta Łazarska, niezależnie od tego, co dzieje się za oknem w Toruniu, dzieje się naprawdę całkiem sporo. No i już dziś o godzinie 14 możecie ruszyć śladami kultury toruńskiego piernika. Spacer tematyczny po Toruniu. Startujemy w Muzeum Toruńskiego Piernika. O godzinie 15 opowieści familijne, kufer pełen baśni, świniopas i nowe szaty cesarza według Christiana Andersena. To oczywiście Teatr Miejsca.
0: Punktualnie południe w niedzielę 11 października. Jesień zaawansowana za oknem, a u nas muzycznie trochę lata jeszcze będzie. Także spokojnie, na początek Rotary na jednej z dzikich plaż, więc wspominamy jeszcze troszeczkę wakacje. Jak zamkniecie oczy i się bardzo postaracie, to przeniesiecie się jeszcze na chwilę do lata. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: będę słuchać już.
1: Ewelina Lisowska, prosta sprawa, a my wróćmy jeszcze na chwilkę do wczorajszego wydarzenia. Wczoraj był roztańczony PGE Narodowy, czyli jubileuszowa 10. edycja imprezy i cała masa gwiazd na jednej scenie. No i oczywiście była też Maryla Rodowicz, która zaśpiewała m.in. kolorowe jarmarki. No i po występie w sieci zamiast samych zachwytów pojawiła się niestety fala krytyki. Widzowie zwracali uwagę na problemy wokalne i synchronizację z chórkami, no ale Maryla to jest legenda, nikt jej tego nie odbierze. No ale internet nie zna litości oczywiście, bo w show biznesie możesz mieć status ikony przez pół wieku, a potem wystarczy jeden taki występ i nagle wszyscy zostają jurorami The Voice of Poland. SK2. Ja jednak pozostaję Team Maryla Forever i już teraz Maryla Rodowicz, Łatwopalni. No posłuchajcie jej, czy można lepiej. Pięknie.

My teraz cofamy się w czasie z Kasą i jego numerem Piękniejsza, bo ta piosenka w tym roku osiągnęła swoją pełnoletność i ma 18 lat. I to jest taki numer o spotkaniu po latach i sprawdzeniu, jak zmieniła się dawna szkolna sympatia. No i tutaj przyznajcie sami, to jest taki temat, który nigdy się nie starzeje, bo po latach jedni wspominają pierwszą miłość, inni zastanawiają się, co u dawnej paczki z klasy, no a jeszcze inni robią szybki rekonesans w mediach społecznościowych. No bo dzisiaj nie trzeba organizować zjazdu klasowego, żeby sprawdzić, jak wygląda dawna sympatia. Wystarczą dwa kliknięcia, no i zdecydowanie mocna psychika. SK2

To była przepiękna muzyczna nowość od Kaśki Suchackiej i Corteza, którzy połączyli w tym numerze siły i powstał numer Jak My. I ta piosenka powstała do filmu Nasza Rewolucja, ale jest tutaj pewna ciekawostka. Inspiracją była prawdziwa historia miłosna Jacka i Grażyny Kuroniów. I Kaśka przez około 2 miesiące czytała ich listy, zanim napisała tekst piosenki. No i pomyślcie, ile emocji musiało się kryć w tych listach. No bo dzisiaj wysyłamy wiadomości i po 5 minutach pytamy, dlaczego ktoś jeszcze nie odpisał? A kiedyś na odpowiedź czekało się znacznie, ale to znacznie dłużej. No i proszę, miłość w czasach bez internetu, nie było tam żadnego wyświetlono, żadnego pisze, tylko prawdziwa, ale to naprawdę prawdziwa cierpliwość. SK2

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
2: I po reklamie.

0: za chwilkę godzina 13 i w większości polskich domów to pora, kiedy szykujemy się już do niedzielnego obiadu. Więc okej, ja też już jadę szykować się do polskiego obiadu. Co prawda nie będę go gotowała, bo mam słoiki od mamy, ale obiad będzie polski. Rosołek oczywiście, że wiedzie. Zostawiam Was w dobrych rękach. Kasia Grodzka już tutaj jest, przejmuje mikrofon i ona będzie grała dla Was najlepsze polskie hity dalej. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Tu Radio SK2, minęła godzina 13, gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Jeżeli jesteście w domu, słuchacie mnie teraz w tym momencie w swoich czterech kątach, to jeszcze do tego dorzucam drugi dom od Cleo na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Proszę bardzo, o spaniu w niedzielę jak najbardziej tematycznie pasuje. Ona jest ze snu i Artur Gadowski i takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Jeżeli czeka was dzisiaj wieczór gier na przykład, to też mam idealną polską piosenkę na to. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać już teraz przed nami.

można sobie powspominać. Piękne lata 2000 w polskiej muzyce. Zespół Sump to Łastik i Kołysanka. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, a przed nami teraz wielka klasyka. Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, na niedzielne rozmyślanie.

0: Foxy, jesień trwa bez końca. Gramy wam w Radiu SK2 i na ten kawałek, na tę jesienną propozycję od Roxy. Możecie głosować w gorącej polskiej 20. Zrobicie to na sk2.pl, a kolejne notowanie jak zawsze w piątek po 18.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: I po reklamie.

0: Nocą to wiadomo, co się robi. Bardzo fajnie jeździ się na przykład po mieście i się ogląda światełka zza okna. Zespół Demonon. Moje miasto nocą gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 14. Przed nami newsy.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prezydent miasta Torunia.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Marta Łazerska, w Toruniu zdecydowanie nudy jesiennej w programach nie ma. Na przykład dziś możecie wybrać się na koncert Artura Żmijewskiego, który to pojawi się na toruńskich Jordankach o godzinie 17 i usłyszymy go w repertuarze Leonarda Coena. Coen po miłości kres. To moja pierwsza propozycja. Druga to spektakl w auli UMK, również o godzinie 17, Szalone nożyczki.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
9: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
8: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
10: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
8: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dul, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. A wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
0: Mamy godzinę 14. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego by nie odpocząć dzisiaj już? Nie sprzątać, nie gotować i nie robić innych obowiązków domowych. Takie pytanie warto sobie zadać i takie pytanie też na początek tej godziny zada Kasia Kowalska. Gramy wam najlepsze polskie hity.

nowość od Sanach. Gramy wam w Radiu SK2. Cichosza, tak właśnie ten utwór się nazywa i ma być to początek zupełnie nowego etapu w twórczości pani Zuzi. Jak najbardziej trzymamy kciuki za to, co czeka nas dalej. A przed nami już teraz rockowa klasyka, zespół Happy Sad. Zanim pójdę, już teraz w Radiu SK2.

Można by w Macao, można by w Scrabble na przykład pobawić się słowami trochę. Takie to gry przychodzą mi na myśl, kiedy słucham Ani Karwan. W to mi graj, gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami już teraz nowość od pana BRO. Wychowany w Polsce, gramy w niedzielne popołudnie.

0: Jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie. Bardzo słynne powiedzenie. A ona znalazła, w sensie ONA i znalazłam. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas klasyków polskiej sceny muzycznej szukać nie musicie. Gramy wam 100% polskiej muzyki i to się nie zmienia.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Coś, co powolutku może śpiewać nam jesień do ucha, szeleszcząc liśćmi, że tak to ujmę poetycko. Beata i bliżej gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskich hitów. Punktualnie o 15:00 newsy na naszej antenie. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: I po reklamie.
7: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta, napastnik nie odłożył noża.
8: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
7: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Zełenskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko 1 turniej w Toronto.
0: Mamy 15 na zegarach i muszę powiedzieć, że to idealna pora na to, żeby komuś wyznać miłość, a to dlatego, że w tej godzinie sporo hitów właśnie o miłości wam zagramy od zespołu Ich Troje, między innymi będzie także Izalia. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielne popołudnie.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

muszę przyznać, że od zawsze podobał mi się początek tej piosenki od obywatela GC, czyli Grzegorza Ciechowskiego. W końcu powiem Ci, co myślę. Warto czasem nie gryźć się w język, tak sobie myślę. Tak, tak, to ja. Gramy Wam w Radiu SK2. Ja nie czuję, że rymuję, ale za to czuję, że puszczamy Wam najlepszą polską muzykę. Dawid Podsiadło, najnowszy klip już teraz przed nami.

do nieba. Zabrała nas pani Urszula. Niebo dla ciebie. Gramy wam w Radiu SK2. 100% polskich hitów. To macie u nas na 100% zapewnione, jak najbardziej. Zespół Papa Dance, Nice Story, czyli o bardzo miłej historii, która kręci się w to niedzielne popołudnie już teraz.

0: wystarczyło trochę cierpliwości i tak cyk, 18 września wielka premiera albumu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, od pana Artura Rojka. Mirafiori, które słyszycie teraz w Radiu SK2, również jak najbardziej się tam znajduje, ale znajduje się też na liście gorącej polskiej dwudziestki. Tam możecie oddać swój głos na ten kawałek. SK2.pl, tu czekamy na wasze głosy.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz

0: samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX.

0: każdy zyskuje.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
6: I po reklamie.

0: Dobrze, że ta prośba o to, żeby się obudzić dopiero przed godziną 16 tutaj padła na naszej antenie. Oddział zamknięty, obudź się. Gramy wam tuż przed godziną 16, a punktualnie o 16 newsy oczywiście można się nieco dobudzić.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Marta Łazerska, już dziś o godzinie 19 możecie wybrać się do Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa, a tam o godzinie 19 koncertowe pożegnanie Lecha Janerki. To w ramach trasy ostatni koncert właśnie w czwartek. Z kolei możecie ruszyć do toruńskiego Lizard Kinga, tam Micro Music. To w ramach trasy Nie umiem tańczyć, tur ciąg dalszy. A ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
0: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
16: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
0: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
17: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
0: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie. Bardzo powoli zbliżamy się do tego momentu niedzieli, kiedy można powiedzieć niedziela, wieczór, humor popsuty, ale do tego momentu, no jeszcze troszeczkę nam zostało. Minęła godzina 16, tutaj Radio SK2. Na poprawę humoru najlepsze polskie hity wam gramy. Sacrum od Mezo i Kasi Wilk. Na początek piękny duet. Kasia Grodzka, dzień dobry, zapraszam.

Kawałek, dzięki któremu moje myśli przenoszą się do tego minionego lata i wakacji, a także festiwalu Top of the Top w Sopocie. Piękny duet wykonali na żywo Dawid Kwiatkowski oraz Margaret. Właśnie ten kawałek naprawdę świetnie, świetnie brzmiał. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, niezmiennie gramy wam takie, a teraz delikatnie rockowa nuta. Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka przed nami w Radiu SK2.

Ten kawałek zawsze przypomina mi o tym, że no miałam problemy, jeżeli chodzi o obliczanie pola, trójkąta, czy też kwadrata na matematyce w szkole. Dzięki, Dawid Podsiadło, za tą traumę. Tu Radio SK2, trójkąty i kwadraty. Wielki hit od Dawida Podsiadło. Tak wam gramy. A teraz przed nami nowość Odliwki. Poza tobą nic już teraz.

0: Pani Edyto. Nie no, zmiana czasu to jeszcze trochę, do niej zostało 25, 26, dobrze myślę sobie, października. Jeszcze trochę czasu nam zostało do przestawienia zegarów. Szkoda, że tak długo, bo będziemy przestawiać zegary tak, że będziemy spać godzinę dłużej. Na pewno się przyda. Od tego przybytku akurat głowa nas nie zaboli. Edyta Bartosiewicz i Zegar, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Przed nami jeszcze, czyli przed godziną 17, Monika Lewczuk, Łukasz Zagrobelny i Marta Bian. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
5: 15 zł.
4: Lepiej.
5: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
4: Z kuponami?
5: Cieplej.
4: W Orlen Witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Świeży taniotydzień w Aldi. W tym tygodniu wino

0: Zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: o duecie. Ta piosenka Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszej polskiej muzyki. To absolutnie się nie zmienia. Lubimy też, żebyście byli po prostu doinformowani, tak jak należy. I w tym celu o godzinie 17 równo informacje.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
18: I po reklamie.
0: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA Marcin Kierwiński na platformie X. Wiadomo, że w formie mailowej informacja o planowanych atakach na premiera, wicepremiera i szefa MON wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Wcześniej w tej sprawie odbyło się spotkanie policji, służb ochrony państwa oraz ABW. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
19: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
0: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. Mamy godzinę 17 i ja znam, słuchajcie, jedną jedyną osobę, która cieszy się z tego powodu, że to już 17, bo nawet hip hip hura nam zaśpiewa. Pani Sanach, oczywiście na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielny popołudnie gramy.

Sztuka latania od panów z Lady Punk. Odlecieli też panowie w kwestii swojej wielkiej trasy koncertowej na 45-lecie zespołu. Wydali też oczywiście krążek z tej okazji, wielki finał trasy w marcu w Warszawie, więc warto wybrać się na którykolwiek koncert, bo panowie naprawdę świetnie grają. Sarsa jak w filmie to przed nami już teraz w Radiu SK2.

Nie ma czego żałować. Ewelina Flinta, żałuję. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A co wy dziś mieliście na obiad, czego nie żałujecie? Bo na przykład w piątek słuchaczka Kinga zaproponowała gąbki z ziemniakami jako najbardziej polski obiad i ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym na najbardziej polskim ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie właśnie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziej polski obiad sk.pl.

0: Jak tam? Najnowszy album Pana Mroza już odsłuchany. Jeżeli nie, to my tak wam teasujemy tutaj. Wszystko, czego chciałem. Tak nazywa się album i tak też nazywa się ten singiel, który promuje cały krążek od Mroza i braci Kacperczyk. Jeżeli ten kawałek wam jak najbardziej podszedł, to możecie oddać na niego swój głos w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: piękne lata 90. Każda dziewczyna, przynajmniej z mojej klasy, kochała się w tym panie. Gabriel Fleszar, Kropla deszczu na antenie Radia SK2. Nie, no ja też oczywiście, wiadomo, że miałam plakat gdzieś tam powieszony nad łóżkiem. Nie będę tutaj zaprzeczała, absolutnie, to było naturalne. Jeżeli chodzi o polską muzykę, przenosimy was w czasie i też przy okazji powspominamy sobie, można sobie powspominać dawne czasy. Punktualnie o 18:00 to co tu i teraz, czyli najnowsze informacje.
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
15: I po reklamie.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest już w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
17: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
16: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy nowej huty i niszczenia plakatów wyborczych.
18: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2-3 tytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
16: Mówi szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w 3. rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
19: No wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
16: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie.

0: regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: I po reklamie.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Czy w żłobku w Łubiance dochodziło do przemocy wobec dzieci? Śledztwo w tej sprawie wszczęła toruńska prokuratura. Niepokojące sygnały ze strony rodziców trafiły do dyrektorki placówki pod koniec sierpnia. Później o sprawie została poinformowana wójt gminy. O swoich przypuszczeniach poinformowali nas rodzice, którzy ze względu na toczące się postępowanie nie chcieli wypowiadać się do naszego mikrofonu. Temat jednak wrócił podczas Komisji Edukacji i Zdrowia, która odbyła się 5 października. W spotkaniu uczestniczyli również radni z gminy Łubianka, których zainteresowano sprawą.
2: Tomasz Sipak, sołtys Zamku Bierzgłowskiego, radny gminy Łubianka. Informacje do mnie dotarły przez kolegę radnego, Jacka Norlica, z którym skontaktował się jeden z rodziców, który przekazał informację, że próbują od kilku miesięcy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że została naruszona cielesność jego dziecka. Próbował ten temat wspólnie z innymi rodzicami od kilku miesięcy załatwić, wyjaśnić z panią dyrektor, a następnie z panią wójt. Jeżeli chodzi o panią wójt, to od początku września, czyli od spotkania, które miało miejsce na początku września, pani wójt nie znalazła czasu, pomimo umówionych spotkań, na rozmowę z rodzicami, którzy wcześniej próbowali z panią dyrektor wyjaśnić tą sytuację, tak, ponieważ jeżeli rodzic słyszy, że dziecko wraca do domu, jest posiniaczone i na pytanie, skąd masz te zaczerwienienia, odpowiada, że ciocia mu to zrobiła. Pani dyrektor jako organ, który prowadzi żłobek publiczny, nie udzieliła wsparcia rodzicom. Rodzice zwrócili się do organu nadzorczego, jaką pełni pani wójt. Odbyli spotkanie, tak wspomniałem. Pokłosiem tego spotkania miało być kolejne spotkanie, które zostało odwołane we wrześniu z panią wójt, a także trzecie spotkanie, czyli drugie, które również zostało przez panią wójt odwołane. Rodzice zwrócili się do nas jako do radnych,

0: pokłosiem tej informacji od jednego z rodziców, doradnego Jacka Norlica, było przygotowanie pisma, które zostało skierowane do przewodniczącego Komisji Oświaty, pana Sławomira Trzymkowskiego, w którym zadaliśmy pytanie mające na celu wyjaśnić tę sytuację, które pozwolą ustalić, jakie czynności, kroki podjęła przede wszystkim pani dyrektor, a także pani wójt. To pismo zostało złożone 25 września, to jest w piątek, przeszły tydzień temu. Spodziewaliśmy się, że mając na względzie, że ten temat jest na wokandzie u pani wójt od drugiej połowy sierpnia, mając na uwadze spotkanie pani wójt z rodzicami, które miało miejsce na początku września, spodziewaliśmy się, że dziś uda nam się w gronie rodziców, w gronie Komisji Oświaty, uda nam się wyjaśnić te kwestie. Kwestie związane z dobrem dziecka, gdzie istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Mówimy o dziecku, które jest pomiędzy 20 tygodniem a 3 rokiem życia. Uważam, że organy w naszej gminie zawiodły. Dzieją się rzeczy, mówiąc najdelikatniej, niepokojące.
1: Jakie działania jako radni planują państwo podjąć w tej sprawie? Mówimy tutaj o przyszłości.
0: Tak, żeby była jasność, zarówno na naszym fanpage'u na Facebooku wspólnie dla gminy, nie chcieliśmy nagłaśniać tej sytuacji, jedynie wskazaliśmy datę i miejsce i tematykę posiedzenia Komisji Oświaty. Nie chcieliśmy tego tematu nagłaśniać, bo liczyliśmy, że dziś będzie okazja w gronie radnych, w gronie komisji, w gronie rodziców przede wszystkim, pani dyrektor, żeby to w cztery oczy, w cudzysłowie, żeby to wyjaśnić, żeby nie nadawać niepotrzebnego rozgłosu, bo czasami taki rozgłos może zrobić więcej złego niż dobrego. Przebieg tego spotkania, tej komisji jasno pokazał, że ze strony pani dyrektor nie ma w ogóle woli rozwiązania tej sytuacji. Dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem, że została zwołana sesja nadzwyczajna. Potrzebne są 4 podpisy radnych. Wiemy, że będziemy je mieli. Taki wniosek zostanie złożony przewodniczącym.

0: Mickiewicz. Ta, ze względu na toczące się postępowanie, odmówiła komentarza. Nasza reporterka zapytała o to, w jaki sposób wygląda kwestia utrzymywania dyscypliny wśród dzieci przez opiekunki.
1: Zgodnie ze wszystkimi standardami, dzieci w tym żłobku są zaopiekowane zgodnie ze wszystkimi możliwościami w jak najlepszym geście.
0: 14 września do prokuratury Toruń Centrum Zachód wpłynęło zawiadomienie dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w żłobku publicznym w Łubiance. Jak przekazała nam rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Toruniu, Izabela Oliver, w chwili obecnej trwają czynności procesowe zmierzające do ustaleń stanu faktycznego. Śledztwo wszczęto w sprawie znęcania się fizycznego lub psychicznego. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów. Nowa hala sportowa w Toruniu ze schronem dla mieszkańców? Gród Kopernika szykuje się do budowy dwóch obiektów w tzw. formule dual use. Chodzi o zapowiadaną już wcześniej nową halę sportową przy ulicy Bema oraz trybunę boiska piłkarskiego na Lewobrzeżu przy ulicy 63 Pułku Piechoty. Na ten moment biuro architekta miasta przygotowało wizualizację hali, która miałaby znaleźć się obok lodowiska Tortor. O projektach nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomaszem Górzyńskim.
2: Jesteśmy na etapie wyłaniania jeszcze wykonawcy na koncepcję trybuny na 63 Pułku i na program funkcjonalno-użytkowy dla nowo ewentualnie projektowanej hali przy Bema, więc tu jeszcze jesteśmy w procesie przetargowym. Za chwilę ten proces się skończy. Mam nadzieję, w przyszłym tygodniu podpiszemy umowę i wykonawca przystąpi już do konkretnych prac.
3: To będą najpierw prace związane rzeczywiście z projektem, żeby przygotować tę halę. To dual use, to ma być właśnie takie miejsce schronienia, które ma być jakby pod halą, tak?
2: Tak, obie lokalizacje przewidują miejsca ochrony i miejsca ukrycia w wariancie również dla hali na Bema. Być może tam będzie zaprojektowany schron, bo też takie wariantowe podejście będziemy tutaj chcieli, żeby nam wykonawca przedstawił. Natomiast, no tak jak powiedziałem, to jest jeszcze przedprojektowa część. Dopiero po otrzymaniu koncepcji, po otrzymaniu programu funkcjonalno-użytkowego będziemy się, czy miasto będzie się zdecydować wówczas na ogłoszenie w przypadku koncepcji albo projektu. Natomiast w przypadku już programu funkcjonalno-użytkowego możemy to albo projektować, albo pójść w formule zaprojektuj i wybuduj.
3: Czyli na razie to są takie wstępne rzeczywiście rzeczy, projektowanie, także jeszcze, no podejrzewam, że kilka lat na efekty trzeba będzie poczekać.
2: Tak, póki co mamy właśnie świetne koncepcje, które przygotowało Biuro Architekta Miejskiego, które też częściowo już mamy skonsultowane z potencjalnymi użytkownikami tych dwóch infrastruktur sportowych, natomiast jeszcze trzeba czekać, mówię, jeszcze nawet nie zaczęliśmy etapu przedprojektowego, tak naprawdę czekamy na wyłonienie wykonawcy, także jeszcze należy być bardzo, bardzo, bardzo cierpliwym.
3: Jeśli chodzi o tę halę przy ulicy Bema, już wcześniej też to było wspominane, ona ma być do 3000 osób, tak żeby też i koszykarze, i nasi siatkarze mogli z niej korzystać, zamiast właśnie w przypadku siatkarzy hali przy szkole, a w przypadku koszykarzy no areny Toruń, gdzie ona jest no dość duża po prostu, jeśli chodzi o boisko koszykarskie.
2: Tak, ten program funkcjonalny, który jest narysowany przez Biuro Architekta Miasta i skonsultowany właśnie z użytkownikami, zakłada to, że oprócz samej areny będą również tam hale, na których będzie można prowadzić treningi lub ewentualnie też dodatkowo szkolenie dzieci i młodzieży wówczas, kiedy nie będą one wykorzystywane przez zespoły ekstraklasowe czy pierwszoligowe. Tutaj też hala na 3000, już projektowana z racji tego, że koszykówka w roku 2030 będzie już musiała grać na halach 3000, więc idziemy tutaj też z duchem czasu i wyprzedzamy to, co się będzie działo w przepisach, żeby nie wybudować hali za małej, która potem się okaże nieużyteczna.
3: Czyli dat nie podajemy, wszystko jest w rozwoju, no ale można tutaj powiedzieć, że miasto myśli trochę przyszłościowo, szczególnie jeśli chodzi o ten dual use.
2: Dzisiaj jest to w pewnym stopniu wymóg łączenia tego, co ma chronić ludność z tym, co ma jej dawać na przykład widowisko, czy wspomagać proces szkolenia sportowego, czy w ogóle aktywności fizycznej. Kolejne kroki poprojektowe to będą oczywiście różnego rodzaju montaże finansowe, tak żeby móc to sfinansować właśnie z funduszy na obronność z jednej strony, z drugiej strony być może częściowo z funduszy przeznaczonych przez ministra sportu i turystyki, tak żeby wkład miasta do tych dwóch projektów był jak najniższy.
0: Na ten moment daty budowy nowej hali, jak i trybuny piłkarskiej, nie są znane. Do tematu z pewnością jeszcze wrócimy. Darmowa mammografia dla mieszkanek Torunia. Szpital Miejski w Toruniu przyłącza się do akcji Różowy Październik i właśnie dlatego zaprasza torunianki na bezpłatne badania. Program profilaktyki raka piersi skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które nie

0: mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy. O programie i o tym, jak ważne są regularne badania, naszej reporterce Marii Nowak opowiedziała Jolanta Kosiak, zastępczyni kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
1: Październik to oczywiście różowy październik, czyli miesiąc, w którym szczególnie dużo mówimy o profilaktyce raka piersi. I myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo warto przypominać kobietom, żeby wśród tych wszystkich codziennych obowiązków znalazły też chwilę dla siebie i dla swojego zdrowia. Bo rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. I problem polega na tym, że na początku zupełnie może nie dawać objawów. Możemy czuć się dobrze, niczego nie zauważać, a zmiana może być już widoczna w mammografii. Dlatego właśnie tak ważne są badania profilaktyczne. Oczywiście pamiętajmy też o samobadaniu piersi. Warto znać swoje piersi, bo wtedy łatwiej zauważyć, że coś się zmieniło i szybciej zgłosić się do lekarza. Jeśli chodzi o programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą z niego skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mammografia jest bezpłatna, standardowo wykonujemy ją raz na 2 lata. I co bardzo ważne, nie trzeba mieć skierowania od lekarza. Część pań obawia się samego badania, dlatego od razu chciałabym uspokoić. Ono naprawdę trwa kilka minut. Piersi są umieszczane pomiędzy dwiema płytkami aparatu i na chwilę są uciskane. Oczywiście może być to trochę niekomfortowe, ale trwa to bardzo krótko, a ten ucisk jest potrzebny, żeby uzyskać dobry obraz. Więc myślę, że warto skorzystać z tego badania pomimo tego dyskomfortu. I właśnie największą wartością mammografii jest to, że możemy zobaczyć bardzo małe zmiany, których kobieta sama jeszcze nie jest w stanie wyczuć. A przy raku piersi naprawdę liczy się czas. Im wcześniej wykryjemy zmianę, tym większe mamy możliwości skutecznego leczenia. Chciałabym też zaprosić panie do naszej pracowni mammografii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. Realizujemy u nas program profilaktyki raka piersi, finansowany przez NFZ i przyjmujemy pacjentki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.30. Te godziny są dosyć szerokie właśnie po to, żeby kobiety pracujące mogły znaleźć dogodny dla siebie termin. Naprawdę serdecznie zapraszamy. Mamy doświadczony personel i zależy nam na tym, żeby kobieta, która do nas przychodzi, czuła się bezpiecznie i komfortowo. Wiemy, że dla części pań pierwsza mammografia wiąże się ze stresem, obawami przed samym badaniem albo jego wynikiem. Dlatego zawsze staramy się wszystko spokojnie wyjaśnić, przeprowadzić pacjentkę przez badanie w przyjaznej atmosferze. I chyba najważniejsze, co chciałabym powiedzieć kobietom z okazji różowego października, nie odkładajmy badań później. Zawsze znajdzie się coś pilniejszego, praca, dom, rodzina, dzieci, ale te kilka minut poświęconych na mammografię może naprawdę mieć ogromne znaczenie. Różowy październik jest raz w roku, ale pamiętajmy o zdrowiu przez cały rok. Badajmy się po prostu dla siebie i dla naszych bliskich. Przy okazji chciałabym zwrócić się również do panów. Dbajcie o swoje kobiety, o żony, partnerki, córki, mamy, siostry. Czasami wystarczy zapytać, kiedy ostatnio byłaś na mammografii. Albo po prostu przypomnieć o badaniu i zachęcić, żeby znalazła chwilę dla siebie. Taka troska i wsparcie bliskiej osoby naprawdę może mieć znaczenie dla zdrowia kobiety. Chciałabym też podkreślić, że od 2025 roku zauważyliśmy spadek kobiet, które wykonują badanie profilaktyczne mammografii. I tu kolejny apel. Kobiety, nie bójcie się badań. Nie bójcie się mammografii. Ona naprawdę nie boli. Samo badanie kobiet, które są w grupie od 45 roku do 74, ale samo badanie dotyczy każdej kobiety. Każda z nas powinna mieć rytuał tygodniowy, że w niedzielę po kąpieli robi samo badanie piersi lub w każdy dzień, który sobie wyznacza. Mamy powinny uczyć samobadania swoje córki po to, żeby jak najbardziej poznać budowę swoich piersi, co ułatwia wykrycie ewentualnych zmian. To powinno wejść w nawyk po prostu tak jak mycie zębów czy każda inna higieniczna czynność.
0: Przypominamy jeszcze raz, że mammografia w ramach akcji Różowy Październik w Szpitalu Miejskim w Toruniu jest bezpłatna. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 56 61 00 221 bądź osobiście w rejestracji pracowni mammografii w dni robocze w godzinach od 9 do 13.
2: Magazyn lokalny.
3: Marta Łyzerska miały na nowo poczuć się sobą, pokochać się raz jeszcze i pokazać, że rak nie odebrał im kobiecości. Od maja do września torunianki brały udział w warsztatach, zabiegach, ale i badaniach w ramach projektu Piękno Mimo Wszystko, który organizuje Dorota Rybarczyk.
4: Ostatnio jedna z psycholożek tak pięknie określiła to, że dziewczyny wychodzą z roli pacjentki i wracają do roli kobiety. I tak właściwie można było pięknie podsumować wszystkie te działania nasze, które miały miejsce od maja tego roku aż do dziś. Dzisiaj wieńczymy to właśnie sesją zdjęciową, a w międzyczasie działo się naprawdę bardzo dużo. Nawet był taki moment, kiedy dziewczyny poprosiły o tydzień urlopu od upiększania, więc było bardzo intensywnie. No i myślę, że same powiedzą o tym, jak fajnie, jaki wpływ te działania wszystkie miały na nie. Myślę, że warto też zwrócić uwagę to, czym ja jestem poruszona w całej tej akcji. To przede wszystkim to, że ja je widzę uśmiechnięte. A druga sprawa to toruńscy przedsiębiorcy, których zaprosiłam jako partnerów do tego wydarzenia. Niektórzy sami się zgłosili, innych poprosiłam, ale nie było absolutnie ani jednej osoby, która by mi odmówiła udziału w tym projekcie. Więc to jest dla mnie też piękne. Po pierwsze dlatego, że odbieram to tak, że darzą mnie zaufaniem. A druga kwestia, że te serca naprawdę są bardzo duże i jakby też ilość, ale też jakość i wartość tych prezentów, którymi panie zostały obdarowane, w tej edycji zdecydowanie przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.
3: Jakie zajęcia, spotkania miały dziewczyny od maja do września tak naprawdę?
4: W maju spotkałam się z Joasią i Ewą i rozpoczęłyśmy od konsultacji takiej kosmetologicznej, onkokosmetologicznej i też można powiedzieć pielęgniarskiej, uwzględnieniem wszystkich aspektów medycznych, które ich dotyczą. Następnie po zaprojektowaniu takim wstępnym przeze mnie procedur kosmetycznych i kosmetologicznych i estetycznych, ten projekt przedstawiłam lekarzowi onkologowi, który też prześledził całą historię medyczną pań i dostaliśmy zielone światło na praktycznie na wszystko, 99% tych zabiegów, które chcieliśmy przeprowadzać. Panie miały również konsultacje z chirurgiem, konsultacje z dermatologiem, tam były też diagnozowane i usuwane zmiany skórne. Jeszcze przed paniami konsultacja z ginekologiem. Następnie była diagnoza stomatologiczna i już nie pamiętam, jakie procedury były wykonywane, ale klinika zaopiekowała się uzębieniem u pań. Pani miały spotkanie z psychoonkolożką z Akademii Walki z Rakiem. Była konsultacja dietetyczna, tak żeby ustawić na właściwe tory odżywianie na danym momencie życia, i choroby i leczenia. Pani miały wykonywane przez te wszystkie miesiące serię indywidualnie dobranych zabiegów pielęgnacyjnych, relaksacyjnych. Miały wykonywane też kompleksowy makijaż permanentny, brwi, oczu i ust. Była zaopiekowana też tam, gdzie trzeba było, właśnie pierś. Pani na cztery różne sposoby miały zaopiekowane blizny terapią w Warszawie. Pani miały też terapię blizn w Poznaniu. Działo się bardzo dużo. Pani miały serię zabiegów fryzjerskich, pielęgnacyjnych, skóry głowy, strzyżenie, koloryzację. Była analiza kolorystyczna, sprzątanie szafy, dobór oprawek. Potem panie były rozpieszczane przez panią Marzenę w garderobę i dobierała specjalnie dla nich komplety bielizny. Miały również warsztaty z toruńską aktorką Anią Magalską w Zazie. Miały dobraną pielęgnację domową, tak żeby przez cały ten czas nie tylko w gabinecie, ale mogły codziennie o siebie dbać. Panie w ramach naszego projektu miały też możliwość skonsultowania się z prawnikiem w sprawach, które tego wymagają. No i dzisiaj jesteśmy właśnie w studio, gdzie odbywa się końcowa sesja. I jeszcze nam się marzy, żeby po zakończeniu, po tym finale, który odbędzie się 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu, żeby panie mogły już bardzo kameralnie, wraz tylko ze swoimi osobami najbliższymi, takie pięknie ubrane, wypielęgnowane, szczęśliwe, żeby mogły iść takich już tylko dla siebie zjeść jakąś piękną kolację.
5: No z tego, co pani mówi, to jest zupełny taki restart dla osoby, dla człowieka, dla kobiety. Te wszystkie zabiegi, które zostały stworzone, bo to nie tylko ładny makijaż, tylko no, naprawdę głęboka praca na poziomie zdrowotnym, psychologicznym, ale no też ostatecznie wizualnym.
4: Tak, to prawda. I w tym projekcie pokazuje też pokazuje możliwości współczesnej kosmetologii onkologicznej, ale również tego aspektu naszej współpracy wielodyscyplinarnej. Bo oprócz tego, co my możemy w gabinecie, to każdy z kosmetologów onkologicznych jest przygotowany do takiej pracy nie wykraczającej poza swoje kompetencje, ale tak, żeby można było w odpowiedni sposób też pokierować i patrzeć bardzo holistycznie na swoją klientkę, która doświadcza choroby nowotworowej. 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu odbędzie się uroczysty finał Metamorfoz, podczas którego wyemitujemy film pokazujący wszystkie

0: mówi jeden z współtwórców produkcji, Adrian Aleksandrowicz.
1: Otrzymaliśmy prośbę od Doroty Rybarczyk, inicjatorki, pomysłodawczyni, fundatorki Fundacji Piękno Mimo Wszystko, by przygotować dokumentację filmową tegorocznej edycji Metamorfos. No i oczywiście zgodziliśmy się na to, bo zarówno dla mnie, jak i dla mojego wspólnika Olka Urbańskiego profilaktyka przeciwnowotworowa jest czymś szczególnie istotnym i jeśli możemy mieć wpływ i swój udział w tak ważnych społecznie projektach, to zgadzamy się od razu.
0: No tak, ja pamiętam jeszcze, że ty na swoim koncie masz książkę Rozmowy o raku, dobrze pamiętam?
1: Rzeczywiście, w 2018 roku wydałem książkę Hashtag Rak, której de facto jedną z bohaterek jest Dorota Rybarczyk. Z kolei w 2025 roku razem z Olkiem Urbańskim na rzecz jednej z warszawskich organizacji pozarządowych wydaliśmy kalendarz i przygotowaliśmy wystawę zdjęć Olka w ramach kampanii Zawsze Różowe, Zawsze Niebieskie. To była pierwsza w Polsce inicjatywa przeciwnowotworowa kierowana także do osób z niepełnosprawnością intelektualną, więc rzeczywiście ta profilaktyka jest mi szczególnie bliska i zamierzam więcej takich akcji w przyszłości także filmować swoim nazwiskiem.
0: Ja nie chciałabym za dużo zdradzać o filmie, który jest w trakcie tak naprawdę procesu twórczego, jego premiera 14 października, ale gdybyś jednak mógł powiedzieć, w jaki sposób podeszliście też do tworzenia tej historii, która tak naprawdę opowiadała się na waszych oczach, bo tutaj panie rozkwitały chyba z każdymi zajęciami, które miały w swoim harmonogramie.
1: Ten projekt był od początku pomyślany jako metamorfoza kompleksowa, bo tu nie chodzi wyłącznie o zmianę fizyczną, nie chodzi także tylko o zmianę mentalną, chodzi o całościową poprawę jakości życia dwóch fantastycznych dziewczyn, które przeszły choroby nowotworowe. Razem z Olkiem Urbańskim towarzyszyliśmy im z aparatem i kamerą i dokumentowaliśmy wszystkie aktywności, jakimi dziewczyny były, można powiedzieć, częstowane przez organizatorów tej kampanii. Widzieliśmy na własne oczy, jak one otwierają się, jak mają coraz większą swobodę, aby mówić o chorobie, o swoich doświadczeniach, aby zdradzać nam swoje marzenia. Poznawaliśmy się bliżej. Myślę, że największą wartością tego projektu i tego, że mogliśmy go dokumentować, jest właśnie to, że widzimy wręcz namacalnie, jak z każdym spotkaniem budowało się to zaufanie, jak dziewczyny, które były bardzo zamknięte i czuły pewnego rodzaju presję, mówiąc zupełnie obcym ludziom i pokazując się w takim, a nie innym wydaniu, teraz są otwarte, uśmiechnięte i są prawdziwą kwintesencją nazwy tej fundacji, czyli Piękno Mimo Wszystko, bo one są piękne mimo wszystko.
0: W przerwie między zdjęciami udało się nam porozmawiać z tegorocznymi bohaterkami projektu w Toruniu. Jak go wspominają, co im dał i jak reaguje na ich zmianę najbliższe otoczenie?
2: Dzień dobry, Joanna Gackowska z tej strony. Uczestniczka właśnie projektu Metamorfozy, który jest już od maja, więc długi czas i dużo się dzieje.
0: No właśnie słyszałam, że tam bardzo intensywnie. Co ci się najbardziej spodobało?
2: Wszystko. Każdy etap jest szczególny i każdy etap działa dla mnie kojąco. Dotyka i wizualnie, ale tak samo mojej duszy i w szczególności ludzi, którzy spotykam, bo ci ludzie, którzy tutaj są i biorą udział i tutaj wszyscy, co o nas dbają, to mają tyle ciepła i tyle dobra, że no nie pomyślałabym, że trafię na takie złote osoby o wielkim sercu.
0: No to zapytam, jak to się stało, że tutaj trafiłaś?
2: Zgłosiłam się, przeczytałam właśnie tutaj ogłoszenie, że szukają uczestniczek i zgłosiłam się do Dorotki, napisałam. I to dla mnie było bardzo, bardzo szczególne, bo pierwszy raz po chorobie, znalazłam się jeszcze w trakcie choroby, bo jeszcze się leczę, znalazłam się właśnie z powrotem w salonie kosmetycznym i poczułam, jak mi tego brakowało. I poczułam, że to jest moment, że nawet jakbym się nie dostała, to ja muszę wrócić do siebie sprzed choroby, że chcę się czuć dobrze. I to właśnie ta wizyta tak otworzyła mnie na nowo, z powrotem do życia.
0: A masz takie wrażenie, że to zupełne takie odwrócenie sposobu uwagi, jaki tobie się poświęca, jest właśnie podczas tego programu? No bo jednak jak myślimy o chorobie onkologicznej, to jest zamartwianie się, no to jest ciężka historia, a tutaj jesteś w takim centrum zainteresowania, masz układane włosy, są dobierane stylizacje, ale też wiele innych rzeczy wokół się dzieje, które no też chyba mają wpływ na no takie nasze babskie poczucie kobiecości.
2: Wszystko to ma wpływ właśnie, nie nie tylko ubrania, nie tylko makijaż, ale tak samo taka atmosfera ciepła. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że to jest właśnie ta atmosfera, że jak gdzieś jestem, to ja czuję się tak swobodnie i w ogóle przez to właśnie to już trwa od maja, więc też my się czujemy jak już jak rodzina, po prostu czuć to właśnie, to ciepło, nie? Tutaj i tą swobodę, jak jesteśmy.
0: Ja słyszałam, że ten blond był troszeczkę wymarzony, który masz dzisiaj.
2: Znaczy, to jeszcze nie jest ten blond, ale tutaj właśnie z Izą dążymy do tego, ale to ma być bezpiecznie, tak? To nie ma być na zasadzie, że mi zaszkodzić, tylko po prostu powoli, a do celu. Ale i tak już jest duża zmiana i tak samo jak tutaj dbanie o Dorota, dbam o moją skórę, twarzy, to widać już to, że jestem, przez chorobę byłam taka ciemna i szara, a teraz widać właśnie to światło.
0: Ja też je widzę, zdecydowanie.
2: Dziękuję.
0: A jak przed samą sesją? Jakiś stres jest? Czy podchodzisz już do tego jako do cudownego finału?
2: Podchodzę do tego naprawdę jak fajna przygoda, coś nowego, bo nigdy takiej sesji nie miałam i w ogóle się nie stresuję. Nie, tutaj naprawdę niczym się nie stresowałam podczas całego projektu. Może właśnie tego 14 października na finale, tam będzie lekki stres, bo będą ludzie z zewnątrz, to troszkę będzie inaczej.
3: Dzień dobry, nazywam się Ewa Bujak.
0: To ja zapytam, jak to się stało, że stała się pani uczestniczką programu Piękno Mimo Wszystko?
3: Na stronie onkoinformatora pojawiła się informacja, że jest taki program. Widziałam wcześniejsze przebitki z wcześniejszych programów, więc mówię, zaaplikuję. Otrzymałam telefon, zapraszamy na spotkanie. Wiedziałam, że dużo dziewczyn się zgłosiło, mówię, zgłaszam się. Po prostu poszłam, zgłosiłam się, porozmawiałam z panią Dorotą. Szanse na dostanie się, dwie dziewczyny, więc były jakie były. Dostałam się i tak się zaczęła ta przygoda. I to naprawdę jest fajna przygoda.
0: No właśnie, na pewno bardzo intensywna, bo słyszałam, że od maja to wy się naprawdę nie nudziłyście.
3: Absolutnie się nie nudziłyśmy. Przeszłyśmy bardzo dużo różnych zabiegów, od zabiegów fantastycznych, upiększających, po takie zabiegi bardzo, powiedziałabym, medyczne, tak, bo ja jestem tą osobą, która odzyskała czucie w miejscu, w którym miałam robiony przeszczep skóry, więc dla mnie to jest coś takiego, myślałam, że już nigdy tego czucia tam nie odzyskam, a to jest dla mnie fantastyczne, że to czucie wróciło dzięki tym wszystkim zabiegom, tak? Nie jestem w stanie podać jednego zabiegu, dzięki któremu to się stało, ale jakby ten całe kompleksowe wsparcie, które dał mi program, to jest naprawdę fantastyczne dla mnie, tak?
0: No i właśnie to jako największą rzecz, którą wynosi pani z tego projektu, pani poda, czy może coś jeszcze się znalazłoby?
3: Dla mnie fantastyczne jest to, jak wielu cudownych ludzi poznałam, jak cudownym przyjęciem w różnych miejscach się spotkałyśmy i jak wiele otwartych serc zobaczyłyśmy, tak? Efekty medyczne i estetyczne są fantastyczne, tak? Bo mam ładniejsze zęby, mam ładniejsze włosy, mam ładniejsze paznokcie, mam ładniejszą twarz, tak? Mam piękne okulary, pojawiły się mięśnie na moim brzuchu, które dawno nie widziało. Także jest wiele takich efektów, które widać gołym okiem, ale myślę, że to, co stało się w mojej głowie, że jest tylu ludzi, którzy chce nam pomóc, tak? I ja już też wiem, że w kolejnej edycji też będę chciała być tą osobą, która będzie coś dawała od siebie. Ja na co dzień zajmuję się, może już nie tak blisko, ale rekrutacją, a wiem, że powrót pacjentów onkologicznych do tego świata firmowego, jak ja to mówię, często po długich zwolnieniach lekarskich czy po zasiłkach rehabilitacji, to nich jest trudny, więc myślę, że tutaj jak dostanę zgodę od zarządu fundacji, żeby na przykład takie działania przeprowadzać celowo gdzieś tam.
0: No pani też jest tak na gorąco po sesji zdjęciowej, w trakcie mogę powiedzieć, bo tutaj tych stylizacji jest trochę. Jak się pani czuje w roli modelki?
3: Ja już przyznam, że kiedyś pracowałam jako modelka. To było kilka lat temu. Także dla mnie praca z aparatem to

0: wszystkich moich najukochańszych, najbliższych tymi pięknymi zdjęciami.
1: No właśnie, ja też chciałam zapytać o reakcję najbliższych, no bo oni tak naprawdę na bieżąco widzieli, jak pani też się zmieniła, nie tylko wizualnie, ale też z tego, co słyszałam, mocno charakterologicznie, jeśli chodzi o otwartość na drugiego człowieka. Jak oni zareagowali, jak oni reagują na taką metamorfozę?
0: Wszyscy ci moi najbliżsi są szczęśliwi, że ja jestem szczęśliwa, o tak powiem.
2: Finał akcji wraz z premierą filmu dokumentalnego o całej metamorfozie 14 października w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
3: Magazyn Muzyczny.
4: Kto przychodzi do tego studia, jest witany z przyjemnością, ale tacy goście z przyjemnością ogromną. Ania Wyszkuni, bardzo mi miło, cześć.
5: Bardzo mi miło, dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
4: Czas płynie, ale nie widać tego po tobie, świetnie wyglądasz.
5: Dziękuję.
4: W ręku trzymam płytę, na której postanowiłaś zatrzymać czas. 10, płyta poświęcona ikonie polskiego rocka Markowi Jackowskiemu.
5: Zgadza się, mój osobisty hołd w stronę tego wspaniałego artysty. Genialny kompozytor, którego kompozycje przetrwały próbę czasu, są nadal aktualne. Ja przefiltrowałam je przez moją wrażliwość oczywiście, bo chciałam nadać tym piosenkom moją tożsamość. Chciałam, żeby to nie było odtworzenie czegoś, co wszyscy znają. Nie chciałam niczego kopiować, z niczym się ścigać. Chciałam znaleźć siebie w tych utworach i uczcić pamięć mojego przyjaciela, no i legendy polskiego rocka. Mhm.
4: Się ściemnia. Od tego utworu zaczynamy muzyczną przygodę na tej płycie. To teraz bez ściemy. Marek Jackowski był jednym z najważniejszych artystów, z którym miałaś przyjemność współpracować.
5: Zgadza się.
4: Tak, okładka płyty zdradza, że w tych dwoje, których widać na tej okładce, królują pastelowe kolory muzyczne.
5: Pastelowe kolory, jak to ładnie powiedziałeś. Wiesz co, myślę, że króluje jakiś taki wewnętrzny spokój. Marek miał w sobie bardzo dużo spokoju, z ogromnym szacunkiem podchodził do drugiego człowieka. Ja ten szacunek czułam w naszej współpracy. Ten dystans, który wydawało mi się, że między nami może być, jako że on był legendą, a ja artystką, która była mimo wszystko czasowo przynajmniej, na początku swojej drogi. Ja byłam na scenie, jak my się poznaliśmy, raptem 13 lat. No Marka doświadczenie było dużo, dużo większe. Marek ten dystans natychmiast skrócił i narodziło się między nami partnerstwo w tej przestrzeni twórczej. To bardzo, bardzo sobie ceniłam, to bardzo mocno pamiętam. No i z takim też podejściem chciałam stworzyć ten album 10.

0: szare miraże. Kobiety o wiek się nie pyta, ale ciekawostka.
1: Ja nie mam z tym problemu, jakbyś chciał zapytać.
0: Nie. Można to zrobić w bardzo kulturalny, muzyczny sposób. Singiel promujący drugą płytę Mamamoo, Szare miraże, jest w twoim wieku. I to nie jest Fata Morgana.
1: No patrz. Wiesz co, ja się cieszę, że długo dojrzewałam do tej płyty, że ta płyta ukazała się dopiero teraz, bo uważam, że żeby znaleźć siebie w tych utworach i zaprezentować je z odwagą w nowy sposób, do tego po prostu trzeba dojrzeć. Do tego trzeba pewności, świadomości. Ja czuję, że to jest dla mnie dobry moment. Nie boję się tego wieku. Uważam, że jestem w najlepszym momencie.
0: Miraże.
1: Jestem w najlepszym momencie mojego życia. Zdecydowanie tak. Po 40 jest naprawdę super, dziewczyny.
0: Człowiek wie, co jest dobre, a co złe. Człowiek po 40 ma trochę albo najwięcej z lwa.
1: Ma więcej doświadczenia życiowego, mniej rzeczy go zaskakuje, nie boi się życia. No a ja dodatkowo jeszcze mam już zdecydowanie samodzielne dzieciaki, które doskonale sobie radzą, więc mogę trochę poszaleć w życiu.

0: przesłuchałem całutką płytę Lucio La, muszę się przyznać, mistrzostwo dla mnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Naprawdę, elektronika tutaj robi swoje. Jak słucham tego utworu, to wyobrażam sobie pulsacyjne okręgi na tafli wody, do której wrzuci się kamyk.
1: O.
0: Nie wiem, czy sobie to może dobrze wyobraziłaś, czy dobrze to akurat
1: Ale wiesz, co jest piękne? Że ten utwór budzi w tobie jakiekolwiek obrazy. On maluje coś w twojej głowie. To jest bardzo wyjątkowe dla mnie. Ja uwielbiam Luciole, zresztą nie bez powodu wybrałam właśnie ten utwór na pierwszego singla z tego albumu. Ja po prostu od pierwszego momentu, kiedy zaczęliśmy pracę nad tym utworem, czułam, że idziemy w dobrą stronę. Miałam taką pewność, że to jest wyjątkowe.
0: Jak długo trwa proces, albo jak długo trwał proces tak zwanego przygotowywania się do tej decyzji, że okej, mogę wchodzić do studia, jestem gotowa?
1: Sama praca nad albumem trwała bardzo krótko, poszła bardzo sprawnie, ale przymierzanie się do tego, analizowanie, czy jestem już gotowa, zabrało mi tak naprawdę kilka lat, bo ja wiedziałam już, kiedy Marek zmarł niespodziewanie 10 lat temu, że przyjdzie taki moment, kiedy ja będę chciała sięgnąć po ten repertuar, przypomnieć, jak wiele dla polskiego rocka zrobił Marek Jackowski. No ale z taką myślą bujałam się z różnych powodów jeszcze przez 10 lat, zanim weszłam do studia, żeby to nagrać.

0: On The Glass. Klimat takiego nowojorskiego klubu, rok 84.
1: Mm-hmm. A to nie jesteś pierwszy,
0: nie jestem
1: tak
0: pierwszy,
1: mówi.
0: Tak, właśnie. Wiesz, zadymiona sala, szemrane typy. Nie wiem, kto wpadł na genialny pomysł, aby połączyć blues, soul i rock and roll?
1: To był proces naturalny. Ja mam wspaniałych muzyków. Towarzyszą mi na scenie, to są moi przyjaciele.
0: Wszystkie
1: utalentowani.
0: Aranżacje są cudowne, ale...
1: I tak wszechstronni. Wiesz, po prostu pracujesz i z każdej strony atakują cię pomysły. Wszystkie zbieramy je na samym środku sali i dochodzimy do jakiegoś clue, wiesz, jesteśmy u celu. Ta płyta powstała naprawdę i ma taką formę, a nie inną, dzięki temu, że mam taki, a nie inny zespół. Bardzo dziękuję moim kolegom, na których mogę liczyć tutaj w tej kwestii.

0: dzień.
1: W życiu trzeba wolnym być. Czym dla Ani Wyszko nie jest wolność?
2: Wolność jest życiem. I życie powinno być wolnością. To jest jeden z moich ulubionych utworów, głównie ze względu na tekst. Taka, wiesz, historia napisana codziennym, prostym słowem. I to hasło: w życiu trzeba zawsze wolnym być. Tak często o tym zapominamy, tak często nakładamy na siebie presję, robimy coś, czego nie chcemy. Nie musimy. To tak naprawdę wszystko jest w naszych głowach. Ta piosenka bardzo mocno mi o tym przypomina. Mm-hmm.
1: Wolnością nie jest zniewolenie przez nałogi. A czy Ania Wyszkoń ma jakieś nałogi? Mogą to być dobre przyzwyczajenia.
2: Moim nałogiem jest muzyka. Moim nałogiem jest miłość. I moim nałogiem, no, z takich codziennych, banalnych spraw, jest kawa.
1: I czekolada.
2: Która zresztą stoi, tak. No, można to też połączyć. Czekolada, no kawa z czekoladą, po prostu najlepsza. No.

0: Zdradzę tobie, za co kocham ten numer. Oprócz, bo on ma w sobie duszę, wiesz? Jest prawdziwy, bo kiedy śpiewasz "Kiedy sobie wspominam", to naprawdę zaczynasz wspominać i wiesz, że wtedy czuję się jakoś naprawdę dziwnie, bo wspominam stare, dobre czasy. Taka usprawiedliwiona tęsknota za przeszłością jest w tym kawałku.
1: No Marek miał
0: lubisz
1: ten dar.
0: Lubisz wspominać? Żyjesz tymi wspomnieniami?
1: Ja często? Nie żyję wspomnieniami. Okay. Ja lubię czasem taką podróż sentymentalną odbyć, ale nie należy do osób, które siadają na kanapie i rozpamiętują i myślą o tym, jak to było, tak, jak to było cudownie. Raczej jestem z tych, którzy patrzą przed siebie, lubią działać, lubią wyzwania. Ja sobie takie kolejne cele stawiam i wizualizuję sobie zawsze sukcesy. To po prostu u mnie działa bardzo dobrze. Nie jestem, wiesz, jakaś bardzo sentymentalna i podobnie było z tą płytą. Oczywiście teraz, kiedy wspominam Marka, kiedy w ogóle pracowałam nad tym materiałem, wspominałam sobie ten czas, kiedy te piosenki były takie bardzo aktualne, królowały na listach przebojów, ale to służyło temu, żeby stworzyć ten projekt, a nie temu, żeby powiedzieć sobie, że wtedy było pięknie, a teraz jest jakoś inaczej czy dziwnie.
0: Wiele rzeczy się zmienia. Raz się zmieniają rzeczy na lepsze.
1: A i tak dochodzimy do tego, że oprócz błękitnego nieba w życiu...
0: Niektóre rzeczy zmieniają się na lepsze, niektóre najgorsze, ale niebo zawsze jest to samo.
1: Tak, nic nam dzisiaj nie potrzeba.
0: Tak, i nie trzeba robić w ogóle hałasu, tyle hałasu, a tu taki nieład klasycznych harmonii dźwięków widzę w tym numerze.
1: Mm-hmm.
0: Nie? Jest głośno, jest
1: szybko. To jest numer, którym bardzo się pobawiliśmy. Ja również tutaj odważyłam się pobawić trochę bardziej z interpretacją, więcej jakoś bardziej zaszaleć.
0: No bo to taki twój styl, czy bardziej wolisz ciszę pośród czterech ścian?
1: Ale trudne pytanie mi teraz zadałeś.
0: No.
1: Bardzo lubię mieć długie koncerty. Moje koncerty trwają 2 godziny i ja wtedy mogę zaprezentować cały wachlarz moich osobowości. Kobieta zmienną jest.
0: Ekstrowertyk.
1: Potrafi
0: introwertyk.
1: Się zmienić z minuty na minutę.
0: Mm-hmm.
1: Ja uwielbiam drapieżną energię na koncertach, ale lubię też pokazać się od tej strony takiej bardzo eterycznej, delikatnej. To też jest w porządku. To jestem

0: potrafisz tańczyć tango?
1: Lubię tańczyć tango.
0: Potrafisz tańczyć?
1: Tańczyłam w jednym z programów telewizyjnych tango i to tango wspominam najlepiej.
0: Bo w tej wersji, na tej płycie, to taka delikatna wersja, jakbym słyszał El Tango de Roxane z filmu Moulin Rouge.
1: Ależ ile tam jest seksapilu. Ja nie wiem, czy słuchacze też to będą tak czuli, ale kiedy my zaczynamy to grać, ja zaczynam to śpiewać, po prostu przenoszę się w taką przestrzeń bardzo intymną. Bardzo.
0: Jest gorąco.
1: Nie idźmy w to dalej.
0: Nie, bo tak naprawdę na tej płycie musiałaś zmierzyć się z wieloma rzeczami. Oprócz twórczości Marka Jackowskiego musiałaś zmierzyć się przecież również z talentem Kory.
1: Tak, dokładnie tak. I z legendą. I ja miałam świadomość tego, jak bardzo ryzykowny jest to projekt. I wiem, że ludzie będą mnie porównywać i będą szukać, może nawet nie tyle będą szukać porównań, co będą dziubać w tym i jedni powiedzą, że fajnie, że odświeżyłam te utwory, inni powiedzą, że absolutnie nie powinnam po nie sięgać, bo to świętość. Ja rozumiem i jedną, i drugą stronę. Dlatego bardzo mocno podkreślam, że jest to mój osobisty hołd. To jest bardzo dla mnie ważny projekt, który poświęcam mojemu przyjacielowi. Bo uważam, że Marek przez długi czas stał w cieniu Kory. I on tam się doskonale czuł. I mimo, że był na drugim planie, zawsze był zauważalny. Ale ja dla samej siebie, dla fanów Manamu i dla fanów Marka i dla moich słuchaczy chcę po prostu powiedzieć głośno o tym, że Marek współtworzył ten zespół i był na równi z Korą. Gdyby nie Marek, nie byłoby tego zespołu. To on założył tę grupę.
0: Nawet moglibyśmy stwierdzić chyba razem, że był taką wodą na młyn.
1: Tak, no poniekąd odkrył Korę, no bo to przecież on ją zaprosił do zespołu Manam. Więc nie chciałabym po prostu, żeby o nim zapominano, kiedy są prezentowane kolejne koncerty poświęcone Korze. A było kilka takich momentów, kiedy miałam poczucie, że Marek został niesłusznie pominięty. To mnie bardzo denerwowało. Dlatego postanowiłam po prostu...
0: Czy żalił ci się kiedyś z tego powodu? Rozmawialiście na ten temat?
1: Marek
0: był tak
1: nigdy.
0: Skromnym człowiekiem i tak skrytym może w sobie, że o takich rzeczach nigdy nie mówił.
1: Marek był po prostu skromny, cenił to, co ma, nie grzebał, wiesz, nie szukał tego, czego mu brak w życiu.
0: Poklasku i rozgłosu.
1: To na pewno
0: on
1: nie.
0: On był świadomy swojego talentu i twórczości.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Świadomość jest ważna jednak w muzyce.
1: I brak kompleksów. Marek nie miał kompleksów, zresztą nie musiał ich mieć. Stworzył cały pociąg polskich przebojów.

0: Zapytaj mnie o to, kochany. Ja zapytam. Marek skomponował ponad 100 piosenek. Dlaczego 10?
1: Ta dziesiątka jest oczywiście symboliczna. Tak. 10 lat od śmierci Marka. Mhm. 10 utworów na tym albumie.
0: Ale dlaczego wybór akurat padł na te? Analiza
1: bardzo
0: tego,
1: trudno
0: który
1: powiedzieć.
0: Wybrać kawałek długo też trwała?
1: Bardzo trudno powiedzieć, to wiesz, w kilku słowach, bo to był oczywiście proces. Były takie utwory, które niepodważalnie musiały znaleźć na tej płycie.
0: Każdy jest hitem, prawda?
1: Tak, ja bardzo chciałam na tym albumie podkreślić to, że to jest projekt poświęcony Markowi Jackowskiemu, dlatego sięgnęłam po Manam, ale sięgnęłam też po jego sztandarowe hity, takie jak Oprócz Błękitnego Nieba, czy W życiu trzeba wolnym być.
0: Zapytaj mnie o to, kochany.
1: I mamy Zapytaj mnie o to, kochany, no piosenkę, którą Marek podarował mi z tekstem Kory, co było wielkim wyróżnieniem dla mnie jako artystki. No mieć na swoim albumie piosenkę takiego duetu, czego chcieć więcej.
0: Chyba nikt nie ma takiej perełki.
1: No zdaje się, że
0: jesteś wyjątkiem.

0: Aniu, o czym rozmawialiście z Markiem oprócz muzyki? Totalnie, teraz zostawiamy muzykę, branżę, pracę na boku.
1: Wiesz co, ja byłam przede wszystkim zafascynowana tym, jak on postrzega życie i w jaki sposób o życiu mówi. Z Markiem przegadaliśmy wiele, wiele godzin. I Marek był takim nienachalnym...
0: Przy kawie, przy herbacie?
1: Przy kawie raczej. Marek był takim nienachalnym mędrcem. On tak mimochodem dzielił się swoim doświadczeniem, swoim spojrzeniem na wiele spraw. Ja to mocno chłonęłam. Marek był bardzo uduchowiony, lubił rozmawiać o aniołach. To było niezwykłe. I to, w jaki sposób on o tym wszystkim opowiadał i jakie rzeczy mówił.
0: Jakie rzeczy mówił?
1: To jest myśl, którą przytoczyliśmy przed chwileczką. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Po prostu. I trzeba cieszyć się życiem. Życie nam daje tyle możliwości, tylko trzeba się skupić na tym właśnie, co mamy, a nie ciągle dostrzegać jakiś brak czegoś.
0: Na czym się skupiasz?
1: W moim życiu?
0: Tak.
1: Wiesz co, skupiam się na tym, żeby przeżyć intensywnie każdą chwilę. Ja uwielbiam życie aktywne, trochę w biegu.
0: Biegasz? Uprawiasz sport?
1: Nie biegam. Jeśli chodzi o sport, nie. Natomiast jeśli chodzi o takie, wiesz, podejście kobiece do życia, aha, to tak, jestem w ciągłym biegu. I to jest dla mnie w porządku. Ja kocham moje życie. Jestem tylko człowiekiem. Też mam chwilę słabości. Też mam chwilę, kiedy jestem zdołowana i staram się wtedy bardzo intensywnie działać, żeby nie pozwolić sobie na ten stan depresyjny. Nie chcę, żeby on mną zawładnął i przejął moje myśli. No i mam na to swoje sposoby.
0: Między innymi praca. Ale akurat w twoim przypadku praca jest pasją. To
1: tak, praca jest moją miłością, ale w życiu musi być zachowana pewna równowaga. Ja kocham moją pracę, ale też czasem czuję zmęczenie. I wtedy, kiedy wracam do domu i mogę poświęcić się moim dzieciom i mogę pójść na spacer z moimi pieskami, jestem bardzo szczęśliwa. To, że mam zachowaną równowagę w życiu, daje mi ogromne szczęście i powoduje, że jestem spełniona i tym szczęściem mogę dzielić się z innymi.

0: Czy są takie momenty, że jest cisza, nie słuchasz muzyki?
1: Pewnie. Bardzo wiele. Często. Bardzo często ja mam tak intensywny...
0: Oprócz nocy.
1: Tak, ja mam tak intensywny tryb życia, że ja potrzebuję tych momentów wyciszenia i czasami nawet jak nikogo nie ma w domu, jest tak zupełnie cicho, to jak się pojawiają kolejno, no nie wiem, moja córka,
0: mój... A wcześniej tylko lodówkę słychać.
1: Tak.
0: Jak delikatnie pracuje.
1: Dokładnie tak. Ale słychać też śpiew ptaków. Mm-hmm. I chyba na tym bardziej się koncentruję. Czasami ludzie są zdziwieni tym, że ja tak potrafię w takiej ciszy funkcjonować, a ja po prostu tej ciszy potrzebuję. Ja potrzebuję posłuchać swoich myśli. Tak po prostu pobyć sama ze sobą.
0: Cisza potrafi być wymowna i również twórcza.
1: I inspirująca.
2: Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąbie.

0: Kocham cię, kochanie moje. Słyszałem naprawdę bardzo wiele różnych wykonań tego utworu. Do twojej będę wracał z przyjemnością. Naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy.
0: Ten numer do ciebie pasuje, naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy, tym
0: bo
1: bardziej,
0: że... słyszałem też i męskie wykonania tego utworu. No nie, to musi zrobić kobieta. I dobrze, że to zrobiłaś ty. Na razie jesteś na pierwszym miejscu.
1: To jest bardzo miłe, bardzo ci dziękuję, tym bardziej, że ten utwór był największym dla mnie wyzwaniem, bo to jest taki przebój, który znają wszyscy absolutnie. I każdy, kto usłyszy moją wersję, mimowolnie po prostu będzie mnie porównywać do tej wersji oryginalnej w wykonaniu Kory. Ja jestem dumna z tej piosenki. Ta piosenka budzi we mnie wiele obrazów, maluje w mojej głowie obrazy. To jest bardzo istotne. Tym bardziej, że ten projekt jest po prostu bardzo osobisty.
0: I z tym numerem najtrudniej było ci się zmierzyć.
1: No tak.
0: Czy może jeszcze był jakiś inny tango, nie wiem, nad którym najdłużej siedziałaś? Czy po prostu wchodziłaś do studia, tekst, niektóre utwory pewnie znasz na pamięć, niektóre na kartce, włączony mikrofon, nagrywamy i śpiewamy.
1: Wiesz co, ja pracowałam z moim zespołem nad tym albumem przez kilka dni i mieliśmy właściwie tylko jeden moment takiego przestoju. To były może ze 3 godzinki, kiedy jakoś tak utknęliśmy i nie wiedzieliśmy, co dalej. Ale
0: nad którym
1: szybko,
0: numerem nie pamiętasz?
1: Nie pamiętam, ale szybko się jakoś tak wyciągnęliśmy z tego marazmu, bo my się po prostu nawzajem napędzamy. I fajne jest to, że wiesz, słuchaliśmy tych oryginalnych wersji tak naprawdę przez krótki czas, przygotowując się do tego projektu pod kątem bardziej technicznym, pod kątem przygotowania się, wiesz, z melodii, akordów i tak dalej, żeby potem móc się otworzyć i zrobić to na świeżo, zrobić to po swojemu. No i tak jakoś poszło, no bardzo, bardzo sprawnie.
0: Bardzo sprawnie poszło.
1: I z wielkim zaangażowaniem.
2: Kocham cię.

0: jest jeszcze jakiś artysta, z którego utworami chciałabyś się zmierzyć?
1: Ja lubię odkrywać w utworach, które śpiewam, siebie. Przede wszystkim. No, oczywiście mówię o tych utworach z repertuaru innych artystów. Bardzo ważne jest to, żeby znaleźć jakąś swoją tożsamość w danym utworze, żeby przekazać go po swojemu, żeby nie odtwarzać tylko, wiesz, z taką pustką w głowie melodii i pięknych dźwięków. To nie
0: znaleźć
1: o to chodzi.
0: Również inną aranżację.
1: To też, ale przede wszystkim po prostu trzeba poszukać tego tekstu, tej melodii w sobie, żeby później móc ją przekazać. Więc ja nie potrafię ci powiedzieć, czy lepiej mi się śpiewa moje utwory, czy piosenki skomponowane przez Marka Jackowskiego. Ja na przestrzeni 28 lat pracowałam z różnymi kompozytorami. To nie zawsze są moje kompozycje. I zawsze, kiedy słucham kompozycji, które do mnie docierają w jakiś sposób, muszę poczuć, że to jest kompozycja, która w moim wykonaniu będzie dobra. Miałam takie momenty, kiedy czułam totalny potencjał w piosence i wiedziałam, że ona może być przebojem, ale wiedziałam, że to nie w moim wykonaniu. Po prostu wiedziałam, że to nie jest piosenka dla mnie. Ale były też takie momenty, kiedy usłyszałam utwór i wiedziałam, że chociaż go nie skomponowałam, to jest dokładnie to, czego szukałam w danym momencie.

0: być.
1: Kora z Markiem na pewno w życiu nie spodziewali się, że ktoś z ich przebojów zrobi takie perełki. Na pewno są pełni podziwu i dumni, że tchnęłaś właśnie życie w muzyczne relikwie.
2: Ja mam taką nadzieję, bo to jest oczywiście projekt bardzo ryzykowny, ale z drugiej strony
1: nie musisz
2: dla każdego artysty wspaniałe musi być to, że młodsze pokolenie sięga po jego piosenki. Ja będę się tej myśli trzymać.
1: Ania Wyszkoni i Marek Jackowski. Płyta 10. Aniu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie.
2: Bardzo Ci dziękuję.
1: I do zobaczenia na koncertach. Zaglądamy na Twoje media społecznościowe. Tam wszystkie informacje dotyczące, kiedy widzimy się przed sceną i kiedy widzimy Ciebie na scenie.
2: Tak jest.
1: Do zobaczenia, pa.

0: W Radiu SK2 jest nas dwóch, ale jakby było czterech, umówmy się. Dwóch reprezentuje ten, który tworzy trio z Lublina, Daniel Goral i Karus Phil. Cześć.
1: Cześć.
0: Goral, nie Góral.
1: Nie.
0: Nie Góral.
1: Goral.
0: Goral. A jak przyzywaliście w szkole?
1: Damian Góral na przykład.
0: Damian Góral. Dawid. A lubisz góry czy nie?
1: Lubię. Góry spoko, jak najbardziej.
0: Górale bardzo lubią śpiewać, ale ty będziesz dzisiaj śpiewająco odpowiadał na takie życiowe pytania. Czy moglibyśmy poznać ciebie od środka, przyjacielu? Pytania takie związane z Danielem Góralem i o jego drodze, karierze muzycznej. Jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Pamiętasz te początki?
1: W szkole, w zespole szkół numer 1 w Lublinie. Tam poznaliśmy się z chłopakami pierwszy raz.
0: I... Trzeba o chłopakach powiedzieć. Imionka.
1: Tak. Bartek Cioczek, tak, Czarek jest. Dziadosz. Mm-hmm. No i to tyle.
0: I co, chodziliście wszyscy do jednej klasy?
1: Nie, chodziliśmy do jednej szkoły. Czarek w ogóle się przypadkowo gdzieś tam napotoczył. Natomiast poznaliśmy się z Bartkiem, jeszcze z naszym byłym basistą, wtedy obecnym, Maćkiem. Poznaliśmy się w szkole. No i założyliśmy sobie zespół, żeby sobie pograć. Potem już nam...
0: Co, w sali gimnastycznej na jakichś apelach również dawaliście występy swoje?
1: No pewnie, cały czas.
0: Proszę bardzo, dziewczyny za wami szalały. Na pewno tak było. Każda dziewczyna marzyła o tym, żeby chodzić ze szkolnym wokalistą, ale też pewnie i z gitarzystą, i z perkusistą, dlaczego by nie? Jak wspominasz tamte czasy? Kogo słuchałeś, jak chodziłeś do szkoły razem z chłopakami? Jakie covery graliście? Albo kogo najczęściej gdzieś tam w garażu właśnie mieliście próby?
1: Mieliśmy próby na poddaszu w naszej szkole.
0: Ale fajnie, dyrektorka się zgodziła.
1: Tak, tak. Dyrektorka bardzo wspierała i wspiera dotychczas, zadowolona była.
0: Dumna jest z ciebie.
1: Dumna bardzo, jak najbardziej.
0: To jest fajne, jeżeli jakiś taki człowiek, który tak naprawdę... Nie, z jakich przedmiotów byłeś dobry? Ścisłowiec?
1: Z muzyki.
0: Matematyka, chemia, język polski, jeżeli
1: nie,
0: chodzi o to?
1: Nie, no, z polskiego, tak.
0: Z polskiego.
1: W klasie humanistycznej byłem, więc jakoś naturalnie to wyszło potem, że zacząłem pisać teksty. Z tą literaturą byłem obeznany. No i tak to wyglądało.
0: Mówisz, że lubisz pisać teksty. Teksty, które słyszymy w twoich kawałkach, to są wszystkie twoje utwory?
1: Tak, wszystkie.
0: I one są napisane życiem, czy je wymyślasz?
1: Nie, nie wymyślam. Jestem sobą w 100%. To są gdzieś tam obserwacje z mojego otoczenia, czasem z mojego życia, czasem z życia przyjaciół, rodziny czy coś takiego, ale generalnie wszystko raczej z życia.

0: Gościem Radia SK2 jest Daniel Goral, wokalista, frontman Icarus Feel. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Pamiętasz swój pierwszy singiel Tokio?
1: Pamiętam.
0: Kiedy został wydany?
1: W 21 roku, 20 kwietnia.
0: A proszę bardzo, takich rzeczy się nie zapomina. Muzyczne dziecko, czy od tamtego momentu bardzo wiele się zmieniło w twojej muzyce?
1: W muzyce i w życiu. Tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło, ponieważ od tamtego czasu przeszliśmy niesamowicie długą, wyboistą i ciężką drogę, która gdzieś tam nas ukształtowała.
0: Powiedz mi, czy byłeś kiedyś w Tokio?
1: Byłem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jak tam ci się podoba?
1: Świetnie, szczerze. Wydaje mi się, że jako osoba, jeśli chodzi o moje gdzieś tam upodobania kulturowe, to pasuje bardziej tam niż tutaj, tak mi się wydaje. Także czułem się jak w domu, tak naprawdę. Nawet Japończycy mylili mnie ze swoimi, także śmieszne to było. No i tam też właśnie powstał numer Tokio. Na ulicach Tokio został napisany. Tam maski jeszcze wtedy przed COVID-em. Potem tak się złożyło, że wyszło tak COVID-owo u nas i to jeszcze jakby nabrało rozpędu dodatkowo, ale tam jeszcze przed COVID-em gdzieś tam mnie zainspirowały do tego właśnie, żeby

0: przyznam się szczerze, że jak słucham tego kawałka, to przypomina mi się troszeczkę taki Happy Set, hymn 78, coś w tym jest? Również tego słuchaliście, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, jakby one was ukierunkowywały?
1: Tak. Zgadza się, Happy Set, Stary Mysłowic, właśnie te bandy.
0: A, no tam. Tak, Krowa Milky Bar, Sprzedawcy Marzeń, którzy chcą umrzeć z miłości.
1: Tak.
0: Aesthetic Love to jest twój kolejny singiel, jesteś człowiekiem bardzo singlowym. Kiedy wy macie z chłopakami czas na to, żeby tworzyć razem muzę i robić próby?
1: No, tak naprawdę to nie robimy tego jakoś, w sensie pisać numery możemy zawsze, naprawdę można je napisać na kolanie.
0: A co, budzisz się w nocy, włączasz dyktafon, jak coś przyjdzie ci do głowy, to nagrywasz, czy bierzesz załóżmy kartkę i długopis, albo telefon odpalasz i w notatniku sobie zapisujesz słowa?
1: Totalnie.
0: Dyktafon masz jednak.
1: Tak, i w nocy o 3, 5 nad ranem czasem się wstaje i po prostu jak jest pomysł, to trzeba go zapisać, żeby on nie uciekł z głowy.
0: Dlaczego rock? Dlaczego rock alternatywny? Indyjski pop, jak ja to mówię, czyli indie pop.
1: Szczerze mówiąc, no, nie wiem dlaczego. Po prostu to do nas trafia. Wydaje mi się, że też fajne jest to...
0: Ale za nic w świecie byście nie zmienili nurtu muzycznego.
1: Znaczy, my nie mamy określonego nurtu muzycznego tak naprawdę. Teraz gdzieś na tej drugiej płycie będziemy go określać dopiero. Natomiast ta pierwsza płyta była mocno taka... Próbowaliśmy wielu rzeczy i też gdzieś tam nasze upodobania muzyczne wrzucaliśmy. Natomiast no, wydaje mi się, że to do nas trafia, dlatego że gdzieś tam większą wartość przekazują ci artyści jednak alternatywni niż ci mainstreamowi, bo jednak są te ramy, w których się trzeba mieścić, żeby w tym mainstreamie być. Ale fajne jest to, że już powoli muzyka alternatywna wchodzi do mainstreamu i już nie trzeba się gdzieś tam w tym mainstreamie tak mieścić aż bardzo.
0: Jak... Czujesz na sobie w Rzymie, Daniel, tej odpowiedzialności, że na polski rynek muzyczny będziecie wprowadzać coś fantastycznego i nowego?
1: W pewien sposób myślę, że tak jest, no ponieważ wielu ludzi nie szuka tej muzyki i nie chce jej znaleźć, tylko po prostu biorą to, co jest im dawane, a no to różnie bywa z tym, co jest dawane. Nie zawsze to, co jest najpopularniejsze, ma największą wartość i jest tak naprawdę najfajniejsze. I to też pokazują takie zespoły alternatywne, które się gdzieś tam wybijają. The 1975, 21 Pilots i tak dalej. No to są zespoły, które grają trasy po całym świecie, a nie są grani w radiach, także trzeba poszukać tych zespołów. Natomiast wartość i to, co ludzie przeżywają na koncertach, jest no nie do podrobienia. I...
0: Lubisz koncertować?
1: Tak, naprawdę. To jest, koncerty to jest nasze życie. My w ogóle mamy taką łatkę zespołu koncertowego, że lepiej brzmimy na koncercie niż na płycie i to jest super w ogóle. No bo jednak jeżeli ktoś przychodzi na koncert, bo słucha płyty, no to się spodziewa podobnej jakości, a jakość jest wyższa. No i wychodzą ludzie i mówią, że w ogóle wow, super.

0: chcę tu być przy tobie.
1: Miałeś Tindera?
2: Nie.
1: Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś, co by było?
2: Nie. Nie interesuje mnie Tinder.
1: W ogóle, tak? No bo jak myślisz, co by było, gdyby nagle na świecie zabrakło internetu?
2: Myślę, że wybuchłby duży chaos.
1: Ludzie by się nie mogli umawiać na randki między innymi.
2: Na przykład.

0: A znasz to uczucie, bo na pewno znasz, jak to jest być zakochanym.
1: No pewnie.
0: No i według ciebie ta miłość powinna być estetyczna czy elastyczna?
1: Myślę, że trochę jednego i drugiego tak naprawdę. Myślę, że miłość to jest taki balans, który gdzieś tam dwie osoby między sobą utrzymują i na pewno powinna, moim zdaniem, powinna być estetyczna, ale elastyczna również, no bo tam trzeba być elastycznym na tą drugą osobę i na to, co tej osobie się podoba, co się nie do końca podoba. To jest taki właśnie kompromis, ta miłość, związek dwóch osób. Trzeba gdzieś tam zachowywać ten kompromis.
0: Jesteś człowiekiem kompromisu, no skoro macie zespół, jest was trzech, to jakiś kompromis chyba musi być.
1: Tak, oczywiście, no to jest zespół, tutaj każdy ma coś do powiedzenia, natomiast...
0: Kto ma ostatnie słowo?
1: Właśnie, z racji tego, że jestem liderem, który został wybrany drogą demokratyczną.
0: Tak jest.
1: To...
0: Niektórzy stali w kolejkach aż do trzeciej w nocy, żeby oddać głos.
1: To gdzieś tam, no ten ostatni głos należy do mnie, natomiast nigdy nie jest tak, że robimy coś wbrew sobie i chcemy też ten balans właśnie i elastyczność zachować.

0: Daniel Goral, Icarus Feel. Lubisz te koncerty, kiedy są ogromne pola wypełnione tysiącami głów i mają na ustach wasze słowa piosenek? Czy jednak gdzieś takie kameralne, delikatne spotkania unplugged, wiesz, bez prądu? Lekkie oświetlenie, tylko wy.
1: Czy wydaje mi się, że i to gdzieś tam ma swój urok, natomiast no jeżeli miałbym wybierać pomiędzy jednym a drugim, to raczej pola wypełnione ludźmi niż kameralne spotkania.
0: Czyli coś wam z tego Jarocina zostało.
1: Tak, zgadza się.
0: Który to był rok, co byście tam zdobyli dobrego?
1: 21 rok, wygraliśmy Jarociński Rytmy Młodych, czyli główną nagrodę Jarocina, no oraz...
0: Nagroda publiczności.
1: Nagroda publiczności, właśnie o
0: tak
1: tym
0: jest.
1: Miałem mówić.
0: Czyli ta nagroda publiczności, mój drogi, jednak jest dowodem na to, że na koncertach naprawdę brzmicie bardzo dobrze.
1: Tak mi się wydaje, no to jest ludzi opinia, więc...
0: Co tchu? To jest zapowiedź tego, co będzie się działo. To jest też ten jakby taki pierwszy krok w kierunku tego indie popowego brzmienia?
1: Tak mi się wydaje, że to jest też numer, który napisaliśmy bardzo dawno temu i on gdzieś tam został zmodernizowany. Natomiast wydaje mi się, że to gdzieś w tę stronę będziemy iść. Może niekoniecznie dokładnie w tę, ale gdzieś to mniej więcej może określać to, w którą stronę pójdziemy.

0: studiu Radia SK2 Daniel Goral, który jest frontmanem zespołu Trio z Lublina. Nie ma z nami Czerka Dziadosza, nie ma Bartłomieja Cieszka, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co teraz chłopaki robią, jak myślisz?
1: Pewnie słuchają.
0: Zapytam, jak szukacie panowie inspiracji?
1: Wydaje mi się, że nie można jej szukać. Ona musi sama przyjść, ta inspiracja, bo wtedy, jeżeli się jej szuka, no to trochę to jest na siłę, nie? A muza, moim zdaniem, musi wychodzić naturalnie od człowieka i wtedy jest najlepsza i wtedy się ludziom najbardziej podoba. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie doceniają to, co rzeczywiście jest prawdziwe.
0: Mm-hmm. Jak to było w przypadku numeru Mayday?
1: W przypadku numeru Mayday po prostu zainspirowała mnie sytuacja życiowa, której gdzieś tam kiedyś doświadczyłem. No i to jak...
0: Czy możemy zdradzić, jaka to była sytuacja życiowa?
1: Tak, jak opisana w piosence. No. Generalnie toksyczna relacja, od której ciężko jest się uwolnić.
0: Ale uwolniłeś się od niej, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, udało mi się.
0: Bo właśnie mi chodzi o to, czy ta piosenka jest pewnym wspomnieniem, etapem z twojego życia, który już został zamknięty, zamknąłeś kluczyk, wyrzuciłeś do rzeki, kłódka wisi na barierce mostu i o tym nie pamiętasz, rozumiem, ale chcesz przekazać innym to, co przeżyłeś.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest dość taki powszechny problem, że ludzie są w tych toksycznych relacjach i ciężko im się jest uwolnić. To trochę jak uzależnienie od papierosów. Wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, trochę masz wyrzuty sumienia, nie chcesz tego robić, ale jednak jak przychodzi co do czego, to sięgasz po tego następnego papierosa i właśnie tak działają te relacje.

0: Bardzo szybki numer jest Mayday. Taki klimat tutaj nawet przyznajesz, że do tego dark disco. Dark, czyli ciemność, disco, czyli disco. Chodziłeś na disco?
1: Nie, do szkoły w podstawówce, no, tam chodziłem. Tak. Ale tak to nie.
0: A
1: generalnie
0: potem już tylko koncerty.
1: Tak.
0: Dark disco. Chcesz jakby w nim pozostać razem z chłopakami, czy myślisz, że to jest po prostu kolejny etap, który przechodzisz i on tylko sprawia, że możesz jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i jeszcze wyżej?
1: Wydaje mi się, że to po prostu jest klimat, który pasował do tego utworu. Nie wiem, czy będziemy w nim zostawać, czy nie, bo jeszcze dużo przed nami nagrywania, więc to się zdefiniuje podczas gdzieś tam dalszej pracy nad płytą. Natomiast wydaje mi się, że to była taka przygoda, ale zobaczymy.
0: Czy masz jeszcze jakieś marzenia?
1: Czy wydaje mi się, że my jesteśmy takimi ludźmi, że raczej nie mamy marzeń, a mamy cele,
0: okay,
1: bo one są bardziej namacalne jakby w swojej definicji.
0: To jakie są twoje namacalne cele?
1: Moje namacalne cele, no to iść najwyżej jak się da, po prostu. I
0: marzeń tyle. Wysokości?
1: Nie.
0: No to idealnie, żeby tylko ta praca oczywiście i wspinanie na szczyt nie okazało się zupełną pracą. Ja za to mocno bardzo trzymam kciuki. Powiem ci, że załóżmy, wasza jakby rozpiętość umiejętności muzycznych i wykonywania różnych nurtów na scenie jest naprawdę bardzo ogromna. Załóżmy kawałek z waszej płyty Tokio. Ja nie pamiętam dokładnie numeru, ale chyba to był tytuł Śnieżne dni.
1: Zgadza się.
0: Sama gitarka. Ona cały czas mi chodzi po głowie. Czyli można zrobić coś, co jednak w twojej głowie zaszczepi się na bardzo, bardzo, bardzo długo przy użyciu właśnie tejże gitary.
1: Zgadza się, pewnie. Tak samo jak przy użyciu syntezatora, czy jakiś tekst zapadał w głowie. No, na tym bazuje w zasadzie muzyka. Na tym, zapadają w głowie. Wciąż chyba

0: Radia SK2. Bardzo sympatyczny człowiek, który tworzy trio Icarus Phil. Daniel Goral. Daniel, muszę zapytać, Icarus Phil, może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą. Dlaczego środek transportu i pan Piotr Kupicha?
1: Dobra, śmieszne. Całkiem zabawne w sumie. Znaczy Icarus Phil na początku było, tak? Czyli upadek Ikara mitologicznego. A potem ludzie zaczęli przekręcać. Właśnie myśleli, że Phil będzie grał czy coś takiego. I potem się dziwili, że wychodzi jakiś mały Chińczyk, a nie Kupicha. No i potem tak to wyglądało, że przeinaczali tą nazwę, czy na plakatach, czy gdziekolwiek indziej. I w sumie pomyśleliśmy, że no nie ma Icarus Phil, a Icarus Phil parę zespołów było. No to może pójdziemy w tę stronę. Jak już ludziom się to podoba, bo sami zamieniają, no to czemu by nie? Także poszliśmy w tą stronę i gdzieś tam to definiujemy jako ten Ikar, który czuje może uczucia podczas lotu, czy coś takiego.
0: No tak, który chce się wzbić w powietrze, lecieć w stronę słońca. Czy wasza druga płyta będzie właśnie taka słoneczna?
1: Nie, raczej właśnie będzie pod ziemię, mrok i depresja.
0: Bardzo. Czyli się co, roztopi jednak wosk na piórkach Ikara?
1: Tak. Wydaje mi się, że to takie widmo naszego społeczeństwa dzisiejszego. Mhm. Ten właśnie roztopione skrzydła i ten mrok, depresja.
0: Dobra, czyli druga płyta będzie jakby stricte związana z różnymi sytuacjami, również rozumiem politycznymi i społecznymi, tak? Z tym, co się dzieje jakby wokół nas? Czy to będą jakby wasze prywatne, takie indywidualne
1: to
0: odczucia
1: zawarte? To będzie płyta o byciu sobą.
0: Okej.
1: Okay. O byciu sobą w dzisiejszych czasach i jak to jest trudne być sobą w dzisiejszych czasach. Wciąż nie

0: Jak sobie z tym radzisz, żeby być sobą w dzisiejszych czasach? Jak, załóżmy, walczysz ze stresem?
1: Ze stresem?
0: Może inaczej zapytam, czy ty się w ogóle, Daniel, stresujesz?
1: Zależy, jakimi sytuacjami. No myślę, że jeśli chodzi o muzę i w ogóle jakby granie koncertów, no to się nie stresuję w ogóle, bo jestem tego pewien. Jakby to jest to, co chcę robić i to, co robię od bardzo dawna i jestem tego gdzieś tam pewien. Natomiast to, co mnie stresuje, to sytuacje społeczne, ponieważ jestem introwertykiem. No i to jest stresujące.
0: Czy ludzi lubisz? Co cię denerwuje?
1: Poznawanie nowych ludzi.
0: Okej, okay, czyli dzisiejsze nasze spotkanie jest dla ciebie...
1: Nie, jest całkiem przyjemne.
0: O, dzięki natomiast, Bogu.
1: Ale natomiast fajnie. Poznawanie nowych ludzi...
0: Chcesz jeszcze wody?
1: Nie, dziękuję. Wzbudza we mnie potężny stres i to powoduje, że ciężko jest tym ludziom do mnie dotrzeć i z drugiej strony też mi ciężko jest do nich dotrzeć.

0: Łatwiej się wtedy tworzy piosenki? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Jak jeszcze introwertykiem?
0: No.
1: Nigdy nie byłem ekstrawertykiem, więc nie wiem. Natomiast całkiem przyjemnie mi się
0: ja tworzy. Jestem jeszcze ani jednej nie napisałem.
1: No to chyba mamy odpowiedź.
0: Chyba tak, mi się coś wydaje. Czego mogę ci życzyć na eksploracji waszej alternatywnej drogi?
1: Cierpliwości.
0: Bo wiesz, że polskie drogi są dziurawe.
1: Wiem, jestem z Lublina. Tragiczne drogi, nie polecam.
0: Jeżeli chodzi o koncerty i sprawy koncertowe, jak ty dbasz jeszcze o swoich fanów, powiedz mi szczerze?
1: Wydaje mi się, że mamy dobrą relację z fanami. Zawsze do nich wychodzimy po koncertach. Zawsze, kiedy na przykład ktoś przyjedzie na nasz koncert z daleka, to zawsze go gdzieś tam zaprosimy na herbatę czy coś takiego, pogadamy z nim, bo jednak to jest duże poświęcenie. I...
0: Czyli jesteście jednak muzykami, którzy lubią mieć też taki bezpośredni kontakt ze swoimi ludźmi sprzed sceny.
1: Zgadza się. No teraz też mamy do tego perspektywę taką, ponieważ nie jesteśmy jeszcze tak bardzo rozpoznawalnym zespołem.
0: Jeszcze, to mi się podoba.
1: Więc mamy tą perspektywę, że gdzieś tam możemy sobie pozwolić swobodnie, żeby z tymi fanami pogadać i tak, no domyślam się, że ludzie z topu to mają z tym problem, bo nawet jak pójdą do galerii, to ich obchodzą ludzie dookoła i pewnie się czują jak jakieś małpy w zoo. No to natomiast my mamy tą perspektywę, więc z niej korzystamy, póki możemy.

0: wasz singiel Mayday, kolejny bardzo poważny krok w kierunku indie popowego brzmienia, ale tutaj też słyszę takie kosmiczne syntezatorki.
1: Tak, zgadza się.
0: No, tutaj też miałeś ostatnie słowo.
1: Tak, płyta, którą będziemy wypuszczać teraz, druga, właśnie będzie bardziej w klimacie syntezatorowym. Zawsze byliśmy gitarowym zespołem, natomiast teraz chcemy poeksperymentować z klawiszami. Tak to wygląda mniej więcej. I nam się podoba ten kierunek. Myślę, że jeżeli mamy jakichś takich rdzennych fanów od początku, no to może nie do końca im się będzie to podobać, bo są przyzwyczajeni jednak do tego brzmienia gitarowego. Natomiast wydaje mi się, że nas definiuje to, jacy po prostu jesteśmy. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co powiedziałem teraz, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy sobą i przekazujemy to w utworach naszych i myślę, że to jest to, co trafia do ludzi. Nie do końca gatunek, czy są gitary, czy syntezatory. Myślę, że to nie ma do końca znaczenia.

0: Daniel Goral, czyli frontman Icarus Feel w Radiu SK2, gościem dzisiaj jest. Z racji tego, że bardzo lubicie koncerty, w jakim nietypowym miejscu chciałbyś zagrać koncert? Czy to właśnie jakaś galeria albo zoo? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, albo pod mostem załóżmy.
1: Myślę, że w parkingu podziemnym, w galerii handlowej. Myślę, że to by było ciekawe doświadczenie. A tak to lubimy grać wszędzie i chcemy grać wszędzie.
0: Zapominacie czasami tekstu? Znaczy zapominasz ty. Zdarzy ci się.
1: To notorycznie się zdarza.
0: Pytam się o to po prostu, bo wtedy są właśnie fani sprzed sceny, którzy zawsze człowieka wspierają, nie? Mój drogi, dziękuję ci serdecznie za spotkanie. Zaglądamy na wasze media społecznościowe.
1: Tak,
0: Icarus Feel, Facebook Icarus i Instagram. Official. Jeszcze raz?
1: Icarus Feel Official.
0: Proszę bardzo zapamiętać i od razu tam zajrzeć. Tam są wszelkie informacje na temat waszej pracy. Gdzie chłopaki chodzą, czym się zajmują, jak się uczą, czy się nie uczą, pracują.
1: Uczą się. Normalnie się uczą.
0: Proszę państwa, studenci, którzy spełniają swoje marzenia, przy okazji pracują. Jak ja byłem studentem, to pracowałem. Jest nas wielu. Daniel Goral to jeden z trzech. Icarus Feel. Życzę wam, panowie, żebyście swoje skrzydła tak mocno rozpięli, abyście polecieli do czarnego słońca. Jeżeli ma być Dark Dance w drugim albumie, no to żeby to słońce może delikatnie zaszło, ale nigdy nie zachodziło nad waszymi sukcesami, czego wam bardzo serdecznie życzę z całego serca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Daniel Goral, frontman Icarus Feel. Jak sam powiedział, jeszcze, ale już niedługo zobaczycie, że będzie głośno. Tylko trzeba jeszcze chwilę poczekać. Daniel Goral, dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia przed sceną.
1: Dziękuję.
0: I trzymam kciuki za wasz kolejny drugi album.

0: SK2. Magazyn muzyczny.
1: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
1: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
1: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją. Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasę obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół. Jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rokowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet 2 razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfekt był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, wkalkulowane. Grupa oczywiście zagrała poza konkursem jako jedna z gwiazd. Została owacyjnie przyjęta, a szczególny aplauz wzbudził utwór Chcemy być sobą, który już niebawem był śpiewany na koncertach z tekstem Chciałbym bić ZOMO. I nie była to jedyna piosenka, w której w wersji estradowej zmieniano słowa. Inna sprawa, że autorem tekstu nie był Olewicz, lecz Hołdys. Ogólnokrajową popularność zapewniła Perfektowi emisja jego koncertu ze Stołecznej Sali Kongresowej z października 1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. Unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało

koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayala 13 lat później. Gdy Perfect był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem jeden, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, także nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz, który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko 1 piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem 1 longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle w ciągu jednego dnia przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem

0: został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. Biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwsze long playe najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długo grający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starcy, nam mówicie? Przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdys Olewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygi, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz. Chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem, niewiele ci mogę dać. Tak jak ja bym to zagrał i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust, będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się 2 tego rodzaju piosenki. Wieczorny przegląd moich myśli i nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż dwie ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa „kogo skarcić za hołdysa” czy „kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym” można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. Gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie, Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika, lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała trzy utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu. Autobiografia. Sygitowicz grał bowiem większość solówek, a bas Zawadzkiego dodawał drapieżności muzyce grupy. Znakomicie zresztą rozumiał się z perkusistą Szkudelskim, a jak wiadomo, to właśnie sekcja rytmiczna stanowi kręgosłup każdej kapeli. Ich następcy, Andrzej Urny i Andrzej Nowicki, mieli bluesowe korzenie, co nieco zmieniło brzmienie zespołu. Nawet jeżeli muzykę wciąż tworzył hołdys, a teksty pisał Olewicz. Widać to na płycie Live, wydanej w 1982 roku, będącej zapisem koncertu w warszawskiej Stodole. To znakomita pozycja, ale też dowód, że był to już inny Perfekt niż w czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok „Chciałbym bić ZOMO” pojawiały się frazy „Nie bój się tego Jaruzelskiego” a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEPCEPA CEPEM POGANIA, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence Co za hałas, co za szum, we fragmencie Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd, Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak Nie płacz Ewka. Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny, opowiadał. Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty, akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział, no masz zasrańcu w prezencie. Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. Napociłem się, zanim znalazłem pomysł, potwierdzał Olewicz. Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju. Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób – Olewicza, Hołdysa, Mogilnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej, opowiadał Olewicz. Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, małego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny. Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec, wspominał. Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem wujek Józek zmarł, ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało wiatr odnowy wiał. Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Ot taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia. Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider jednak uważał, że autobiografia traktuje o nim. Z trudem udało mu się wyperswadować, by oddał mikrofon Markowskiemu, ale i on miał problemy z piosenką. Walczył z nią przez cały dzień. Liderowi udało się jednak przeforsować, by utwór został zarejestrowany w sposób monotonny, opowiadający, co przysporzyło dodatkowych problemów. W pewnej chwili rozpatrywał nawet porzucenie projektu. Taśma z utworem trafiła do radiowej trójki w ręce Piotra Kaczkowskiego. Rówieśnik Olewicza zawsze wysoko cenił dobre teksty, a w tym odnalazł przeżycia swojego pokolenia. Wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfektu uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w Ewce czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. Docenili to słuchacze, nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali pocztówek dźwiękowych, nie słuchali Radia Luksemburg, ani nie znali Blue Suede Shoes i nie wiedzieli, kim był klezmer. Na początku września 1982 roku autobiografia zadebiutowała na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 17. Chociaż jej radiowa premiera odbyła się zaledwie 4 godziny wcześniej. A przecież było to w czasach, gdy nie istniał internet i głosowano telefonicznie. Po tygodniu dotarła do miejsca pierwszego, na którym królowała przez 7 notowań, a w pierwszej 20 pozostawała łącznie przez 17 tygodni. W zestawieniach najlepszych polskich piosenek wszechczasów zawsze zajmowała miejsce pierwsze lub drugie, rywalizując z Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy UNU. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przybojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdys Olewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka 3 razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej 20 utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w pocztówce do państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w radiu.

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.

0: bebelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.